0: Radio Impuls.
1: Mamy środę, to 14 dzień października, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: 66-latek z Wrocławia, który przygotowywał zamach m.in. na premiera, usłyszał wczoraj aż 9 zarzutów. Prokuratura wnioskuje o jego areszt. Grozi mu do 15 lat więzienia. O tym, czego dotyczą zarzuty, Michał Radkowski.
3: Ten najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Krzysztof N. chciał przeprowadzić zamach na premiera i ministra obrony przy użyciu materiałów wybuchowych. Pozostałe zarzuty wymienia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Są to przede wszystkim zarzuty dotyczące propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy w celu uzyskania określonych zmian politycznych. Są również tu przestępstwa nawołujące do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, jak również politycznym.
3: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczono kilkanaście, jak to określiła prokuratura, improwizowanych ładunków wybuchowych, a także przedmioty przypominające broń oraz sprzęt komputerowy. Prokuratura wnioskuje o areszt ze względu na surową karę, która grozi 66-latkowi, a także z obawy o matactwo.
2: Decyzję w tej sprawie podejmie dzisiaj sąd. Donald Trump w rozmowie z naszym korespondentem stwierdził, że za stałą bazę amerykańskich żołnierzy w Polsce zapłacą Polacy. Prezydent USA odniósł się też do porozumienia energetycznego między Rosją a Ukrainą, które, jak przyznał, nie działa, a Władimir Putin nie zamierza go respektować. Co dokładnie mówił o tym przywódca Stanów Zjednoczonych?
5: Prezydent Trump rzucił jedynie, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a dwa lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump, odpowiadając mi na pytanie. Była to już jego kolejna wypowiedź na temat potencjalnej, nowej, stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej, jednoznacznej odpowiedzi na ten temat.
2: O czym z oceanu donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Rześko, nawet bardzo. Uwaga, na Podhalu pojawiły się przemrozki. Zakopane to najzimniejsze miejsce w tej chwili w Polsce. 1,2 stopnia poniżej zera. Najcieplej na zachodzie Polski, prawie 12 stopni w Słubicach. Widzę, że na Pomorzu też całkiem nieźle. U nas początek dnia bardzo rześki, jak wspominałem. Po południu jednak wszędzie, niemal wszędzie powinny pojawić się wyniki dwucyfrowe. Czeka nas dzień ze zmiennym zachmurzeniem. Pojawiać się mają się też słabe, przelotne opady deszczu. Biomet dzisiaj nie najlepszy, tak więc uśmiechajcie się do siebie od rana. Będzie lepiej.
6: W Radiu Impuls przechodzimy do podsumowania wiadomości lokalnych, jakie mieliśmy dla Was we wtorek, 13 października. Na początek pilny apel z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Lublinie. Kończą się zapasy krwi, zwłaszcza uniwersalnej grupy 0RH-, która w razie potrzeby może pomóc osobom potrzebującym pilnej transfuzji. Lubelskie Centrum prosi, żeby dorośli i zdrowi mieszkańcy regionu zgłaszali się do oddziałów terenowych, które działają w szpitalach w Puławach i w Lubartowie. Krew jest tam pobierana od poniedziałku do piątku od 7 do 12.30. Jednocześnie warto śledzić trasę przejazdu krwiobusa, który niemal każdego dnia zatrzymuje się w kolejnych miejscowościach Lubelszczyzny. W trasie są nadal również mobilne pracownie mammograficzne, w których można skorzystać z badań profilaktycznych oferowanych przez Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Październik to miesiąc świadomości raka piersi, a w tym i nadchodzącym tygodniu mammobusy zatrzymają się m.in. w kilku gminach powiatu puławskiego. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Lubelskiego Oddziału NFZ wraz z numerami telefonów, które służą do zarejestrowania się. Bezpłatna mammografia przysługuje kobietom w wieku od 45 do 74 lat, które nie robiły tego badania w ciągu ostatnich 2 lat. W niektórych przypadkach można zgłosić się ponownie już po roku, o ile ma się takie pisemne zalecenie. Skierowanie nie jest potrzebne. Z Słuchajcie podsumowania wiadomości Radia Impuls, a teraz podpowiadamy, na co uważać w przestrzeni miasta czy gminy. Od połowy września strażnicy miejscy i gminni mają więcej możliwości przy nakładaniu mandatów. Nowe przepisy rozszerzyły katalog wykroczeń, za które mogą ukarać kierowców, właścicieli zwierząt czy przedsiębiorców. O te zmiany nasza reporterka Weronika Szydłowska zapytała Tomasza Jaraszka ze Straży Miejskiej w Puławach.
0: W połowie września bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które poszerza katalog mandatów, za które strażnicy miejscy uprawnieni są do nakładania grzywien. Da to naszym funkcjonariuszom możliwość natychmiastowego zakończenia interwencji w miejscu zdarzenia, bez konieczności angażowania w to policji, czy konieczności prowadzenia czynności wyjaśniających i zmierzających do kierowania wniosków o ukaranie do sądu. Jako formacja powołana do ochrony porządku publicznego uzyskaliśmy uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych w takich obszarach jak bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dotyczy to wjeżdżania lub wchodzenia na przejazd kolejowy przy opuszczających się lub nie do końca podniesionych zaporach, jak też ignorowania czerwonego światła sygnalizatora oraz za wjazd na torowisko, jeżeli po drugiej stronie nie ma możliwości kontynuowania jazdy. Jest to wykroczenie z artykułu 97a Kodeksu Wykroczeń i zagrożony jest karą grzywny od 2 do 3 tysięcy złotych. Kolejne uprawnienie to dotyczy ochrony autorytetu służby, czyli ignorowania wydawanych poleceń przez strażnika podczas interwencji. Na przykład odmowy ustawienia się w odpowiednim miejscu podczas interwencji, czy też innego utrudnienia prowadzenia czynności służbowych i za to też mandat do 500 zł. Kolejna rzecz to ochrona małoletnich odnośnie zakazu sprzedaży napojów energetycznych, które zawierają kofeiny i tauryny, które mogą być podawane w sklepach, restauracjach czy automatach. Odpowiedzialność za to ponosi bezpośrednio sprzedawca, jak kierownik sklepu, który powinien nadzorować takie rzeczy. Kolejnym jest ochrona zdrowia, dotycząca uchylania się od corocznego ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Tutaj również w grę wchodził mandat do 500 zł. Kolejna higiena i ekologia, jak ja to nazwałem, czyli zwiększenie skuteczności działań w obszarze ochrony środowiska i estetyki miast, gdzie właściciele nieruchomości, posiadacze czy zarządcy takich nieruchomości mają obowiązek utrzymania posesji w należytym stanie higieniczno-sanitarnym i mają obowiązek deratyzacji. Strażnicy mają też prawo do karania za niestosowanie się do lokalnych zakazów i ograniczeń dotyczących spalania paliw stałych w piecach. Za to również można ukarać mandatem do 500 zł. I ostatnim już chyba to jest wykroczenie dotyczące bezpieczeństwa państwa. Naruszenie zakazu fotografowania, filmowania lub w inny sposób utrwalania i przesyłania obrazów do obiektów, które objęte są zakazem fotografowania i które zajmowane są przez wojsko lub służby specjalne. Tak też te nowe przepisy dają strażnikom możliwość szybkiego rozliczenia sprawców bez konieczności angażowania policji czy sądu.
6: Warto podkreślić, że powyższe zmiany nie wprowadzają nowych wykroczeń, a jedynie pozwalają strażnikom w większej liczbie przypadków zakończyć interwencję mandatem, zamiast kierować sprawę do dalszego postępowania. Podobne działania będą miały miejsce w przypadku nieprzestrzegania standardów ochrony małoletnich czy naruszenia przepisów przy podróżowaniu ze zwierzętami. Teraz apel o ostrożność podczas odwiedzania puławskiego skateparku. Jak podaje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, rozpoczęły się tam prace konserwacyjne. Będą prowadzone etapami, dlatego obiekt nie zostanie zamknięty, ale korzystając z niego trzeba zwracać uwagę na oznakowanie. Nie wolno wjeżdżać na wygrodzone fragmenty i należy zachować bezpieczną odległość od prowadzonych robót. Natomiast kierowcy powinni uważać, przejeżdżając z krajami lokalnych lasów. Jak podsumowuje Rydzka Komenda Policji, od początku tego roku na drogach tego powiatu doszło do 60 zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt. Tylko od początku września odnotowano ich 10. Policja apeluje do kierowców o ostrożność, zwłaszcza w pobliżu lasów, pól i zarośli. W takich miejscach warto zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować nie tylko jezdnie, ale też pobocza. Zagrożenie jest szczególnie duże jesienią, gdy wcześnie zapada zmrok, a poranne mgły ograniczają widoczność. Pamiętajmy, że dzikie zwierzę może nagle wtargnąć na drogę. Jeśli zauważymy jedno, zachowajmy czujność, bo w pobliżu mogą znajdować się kolejne. A co zrobić, jeśli dojdzie do wypadku i potrącimy dzikie zwierzę? Mówi Karolina Stępień z Puławskiej Fundacji w Dobrych Łapkach.
7: Przede wszystkim nie trąbimy, bo spłoszone zwierzę może skoczyć prosto na samochód, a wszyscy wiemy, jak to się kończy. Po prostu tragicznie. Jeśli uderzymy samochodem w jakieś dzikie zwierzę, to przede wszystkim zawiadamiamy służby. Jesteśmy zobowiązani według ustawy udzielić pomocy takiemu zwierzęciu. Dzwonimy po policję, do lecznicy weterynaryjnej bądź do miejscowej organizacji prozwierzęcej. Nawet najlepszym kierowcom zdarzają się takie sytuacje i no nie ma się tutaj co dziwić, bo dzikie zwierzęta no są dzikie i nieobliczalne, ale pamiętajmy przede wszystkim, że to są żywe, czujące istoty i należy im się pomóc nawet w takich okolicznościach.
6: Teraz zamieniamy drogi na wirtualne tory. W ośrodku szkolenia lubelskiego zakładu Polregio uruchomiono zmodernizowany symulator kultowego pociągu EN57AL. Urządzenie pozwala maszynistom trenować w skrajnie trudnych warunkach, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pasażerów. O szczegółach opowiada nasza reporterka Weronika Szydłowska.
8: Choć wygląda to jak zaawansowana gra komputerowa, ten symulator służy do bardzo poważnych ćwiczeń. Maszyniści szkolą się w kabinie zbudowanej na bazie prawdziwego, wycofanego z ruchu pociągu. Pulpit, manetki, komputery i radiotelefon to oryginalny sprzęt. Na ekranach mogą przejechać 145-kilometrową trasę z Dęblina do Chełma. Instruktor może w każdej chwili zmienić pogodę, wywołać awarię zasilania, przeszkodę na torach czy samochód na przejeździe. Wszystko po to, by sprawdzić reakcję maszynisty w trudnej sytuacji.
6: W ubiegłym roku w ośrodku przeszkolono blisko 200 pracowników, a w tym roku zaplanowano szkolenia dla kolejnych osób. Tymczasem nad Wisłą w Puławach widać już efekty wyczekiwanego remontu. Nowe pomosty, oświetlenie i monitoring to pierwsze elementy odmienionej mariny. W planach są kolejne udogodnienia dla mieszkańców i odwiedzających, w tym wiaty grillowe oraz miejsce do odpoczynku dla rowerzystów. Inwestycja jest warta ponad 5 700 000 zł, a jej zakończenie zaplanowano na 20 grudnia. Jeśli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, z odnowionej mariny będzie można w pełni korzystać już w przyszłym roku. Pamięć o dawnych mieszkańcach Puław nie gaśnie. Już po raz 15 udowodni to lokalna akcja Zapal Pamięć, której celem jest uporządkowanie grobów zasłużonych Puławian na cmentarzu włostowickim. Małgorzata Kmieciak ma dla nas więcej informacji.
9: Zbiórka zniczy, które trafią na najstarszą puławską nekropolię, potrwa do piątku 23 października. Jest prowadzona w lokalnych szkołach, a także w pracowni dokumentacji dziejów miasta. W Domku Aleksandryjskim za Pałacem Czartoryskich znicze są przyjmowane od poniedziałku do piątku, między 8 a 14. Finał akcji 30 października. Tego dnia uczniowie z Puław będą porządkować cmentarz we Włostowicach i zapalą zebrane znicze. Do sprzątania mogą dołączyć także lokalne organizacje, ale wcześniej muszą zgłosić się do koordynatora.
6: Dodajmy, że tegoroczna edycja akcji Zapal Pamięć ma szczególny wymiar, ponieważ w tym roku wypada 120-lecie nadania Puławom Praw Miejskich. To już koniec wtorkowego podsumowania wiadomości w Radiu Impuls. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
1: Dzień dobry, czyżby to dzisiaj dzień nauczyciela? Tak to wygląda w kalendarzach, 14 dzień października. No to nie hałasujemy zbytnio, bo dzisiaj społeczność szkół chyba troszeczkę później będzie wstawała. No to dzień dobry, o poranku. Marek Moc, witam i zapraszam.
10: Radio Impuls.

0: 14 dzień października, środa. Przypominam, zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Mamy już 287 dzień roku. Słońce mniej więcej zacznie wstawać o godzinie 7, zacznie znikać za horyzontem 16 minut przed godziną 18. Dzień dzisiaj ma trwać 10 godzin i 45 minut, no ale to jeszcze nie jest ten najkrótszy. Już niebawem patrzymy i zmiana czasu nam się szykuje. Na pewno będzie to miły dzień dla solenizantów. Sprawdźmy listę. Na niej Alan, Dominik, Fortunata, Małgorzata, Bernard, Gaja, Kalikst, Witalia, Gajusz, Fortunat, Gaudenty i Paraskewa. Piękne imię, bardzo trudne do wypowiedzenia. Oprócz Dnia Nauczyciela dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Normalizacji. U nas wszystko w normie. Za chwilę kilka słów o pogodzie, a potem wracamy do muzyki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople

0: zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
1: Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Dzień dobry.
3: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
2: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
3: Interesujące, ale co to?
2: Lokata banku pocztowego.
3: Biorę.
2: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland. Po reklamie.
6: Kilka kresek nad zerem o poranku na Lubelszczyźnie, również w Puławach. W ciągu dnia temperatura nam nieco wzrośnie do 10-11 stopni, ale uwaga, będą pojawiały się również słabe, przelotne opady deszczu. Taką zmienną aurę mieć będziemy również jutro, choć te opady nie są jakoś intensywne w zapowiedziach synoptyków, to jednak będą się pojawiały. Przy niskiej temperaturze i na przykład zalegającej warstwie liści na drogach może być bardzo ślisko.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Natasia, do wyporanek i muzyka wybrana dla ciebie. Ach, cóż to był za mecz, żeby nasi panowie tak grali z taką ambicją i z takim poświęceniem jak panie. Polska byłaby mistrzem świata w piłce nożnej. 5 goli, dogrywka, rzuty karne. No i Polki odrobiły straty z pierwszego meczu. Dzięki temu pokonały Belgię i są w finałach baraży o Mundial 2027 w Brazylii. No tak, bo to jeszcze nie koniec walki. Panie, czeka jeszcze spotkanie z Irlandią o bezpośredni awans do Mistrzostw Świata. Jeśli by się nie udało, w co oczywiście nie wierzymy, no ostatnie przepustki na Mistrzostwa Świata do zdobycia będą w interkontynentalnym turnieju barażowym, a ten w lutym 2027. No miejmy nadzieję, że panie na przełomie listopada i grudnia postawią tak zwaną kropkę nad i. Duma, duma!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Za chwilę punktualnie o 7 u nas wiadomości. Podobno już ktoś to sprawdził. Trwały badania naukowe i okazało się, że im droższe paliwo, tym więcej maratończyków. Czy tak jest? Też to zauważyliście? To pewnie żarcik. Dobra, za chwilę wrócimy do spraw poważnych.
1: Reklama.
2: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w Puławach. Cena wywoławcza 5 milionów złotych netto. Wysokość wadium 250 tysięcy złotych. Termin złożenia oferty upływa 29 października 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie puławy.grupaazoty.com/przetargi i ogłoszenia. /sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Cześć, to Influencer, ten od Sen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Po reklamie.
0: Dziś środa, to 14 dzień października, na zegarach godzina 7. Zapraszamy was na wiadomości.
7: Awaria wodociągu i 6-godzinna przerwa w dostawie bieżącej wody. Joanna Mielibąka, poranne wydanie wiadomości Radia Impuls. Zaczynamy od doniesień z gminy Baranów. Mieszkańcy czterech miejscowości Grudka, Łuchawicy, Składowa i Zagoździa powinni przygotować się na dłuższą przerwę w dostawie kranówki. Jak podają władze gminy Baranów, doszło do awarii wodociągu, a naprawa potrwa od 10 do 16.
8: Twoje sprawy.
7: Wiedza z zakresu pierwszej pomocy może okazać się bezcenna, gdy liczy się każda minuta. Przekonały się o tym trzy uczennice szkoły podstawowej nr 11 w Puławach, Zofia Lalach, Bianka Lalach i Oliwia Mrozek, które pomogły kobiecie z silnym krwotokiem. Za swoją postawę zostały wczoraj odznaczone medalem Juvenis Forti. O tym, jak dokładnie wyglądała sytuacja, w której udzieliły pomocy, opowiedziała nam jedna z uczennic, Zofia Lalach.
9: To było 21 czerwca tego roku, przed zakończeniem roku szkolnego parę dni. I wraz z Bianką, z siostrą i z koleżanką Oliwią Mrozek poszłyśmy się spotkać ze znajomymi na Błonie do takiego parku, niedaleko szkoły. W drodze spotkałyśmy panią, która krwawiła z nogi i zapytałyśmy się jej o pomoc. Pani powiedziała, że nie potrzebuje pomocy, ale i tak jej pomogłyśmy. Powiedzieliśmy, że potrzebuje po prostu tej pomocy.
7: A skąd uczennice wiedziały, jak pomóc kobiecie?
9: Pani miała bandaż swój i zabandażowałam pani, żeby ucisnąć tą ranę, żeby nie krwawiła z nogi, zacisnęłam jej tym bandażem. Następnie zadzwoniłyśmy na pogotowie, na 112. Pani dyspozytorka przełączyła mnie z pogotowiem i pan z pogotowia udzielił mi instruktażu. Miałyśmy wziąć monetę 2- albo 5-złotową najlepiej i uciskać miejsce rany przez gazę. Uciskałam do czasu przyjazdu karetki i się dobrze skończyło i do tej pory trzymam monetę na studia medyczne.
7: Dodajmy, że medal Juvenis Forti przyznawany jest dzieciom i młodzieży przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej za wykazanie się odwagą i opanowaniem w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. Godne naśladowania jest również oddawanie krwi, ponieważ to jedyny lek, którego nie można sztucznie wyprodukować. Jak już podawaliśmy, kończą się lubelskie zapasy, zwłaszcza zasoby uniwersalnej grupy 0RH-. Do południa na krwiodawców czekają oddziały terenowe w szpitalach w Puławach i w Lubartowie. Dodatkowa okazja nadarzy się dzisiaj w Rykach, ponieważ na tamtejszym dworcu PKS-u zaparkuje lubelski krwiobus. Rejestracja dawców potrwa od 9 do 13. Przed wybraniem się na zbiórkę krwi pamiętajcie o zjedzeniu lekkostrawnego śniadania. Na razie tyle z regionu. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przedstawią doniesienia z kraju i ze świata, a w nich obiekt przypominający drona znaleziony został na plaży w powiecie puckim.
8: Obiekt latający, najpewniej dron, znaleziony na plaży w Karwi.
10: Znalazł go wieczorem jeden ze spacerujących po plaży. Był częściowo zakopany w piasku.
11: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku na chwilę obecną wyjaśnia okoliczności odnalezienia 13 października 2026 roku około godziny 18:30 na plaży w Karwi. Jest to powiat Pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
8: Tyle podpułkownik Dariusz Rozkosz.
10: Nieoficjalnie urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, także wojsko ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów.
8: Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
10: Rosja tymczasem zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów, przekazał w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
8: Według prezydenta celem była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski. Uszkodzony został też jeden z budynków mieszkalnych.
10: Tak, kijowska elektrociepłownia numer 4 jest jednym z głównych obiektów energetycznych stolicy, tak napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.
8: Prezydent Donald Trump odpowiadał tymczasem na pytanie o ogłoszone przez prezydenta w sobotę energetyczne zawieszenie broni.
10: Będą słuchać. Tak stwierdził Donald Trump, kiedy Paweł Żuchowski przypomniał mu, że to ogłoszone przez niego zawieszenie broni w Ukrainie nie działa, a Władimir Putin najwyraźniej go nie słucha.
8: Paweł Żuchowski, nasz korespondent, z nami o poranku. Pawle, prosimy o szczegóły.
12: Dzień dobry. Prezydent Trump rzucił jedynie, idąc do śmigłowca Marine One, że będą słuchać, i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a 2 lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły już jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy, to oni za nią zapłacą, powiedział Trump o Polsce. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Kilka kresek nad zerem o poranku na Lubelszczyźnie, również w Puławach. W ciągu dnia temperatura nam nieco wzrośnie do 10-11 stopni, ale uwaga, będą pojawiały się również słabe, przelotne opady deszczu. Taką zmienną aurę mieć będziemy również jutro, choć te opady nie są jakoś intensywne w zapowiedziach synoptyków, to jednak będą się pojawiały. Przy niskiej temperaturze i na przykład zalegającej warstwie liści na drogach może być bardzo ślisko.
13: Dzień dobry w środę. Dziś Dzień Nauczyciela, przypominamy.
0: Obecności nie sprawdzamy, ale miło, że jesteście.
13: Ewelina Kroczek.
0: I Marek Moc.
13: My też jesteśmy. Zaczynamy. Gramy.
3: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
14: This is the story of my baker.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie i teraz horoskop.
1: Zodiakalne baranie, dziś uda Ci się ruszyć z miejsca, a właściwie ruszyć z miejsca sprawę, która ostatnio utknęła. Wystarczy spokojna rozmowa, a wieczorem ktoś bliski chętnie spędzi z Tobą czas, nawet jeśli planem będzie po prostu wspólna kolacja.
0: Skorpion, zanim uznasz czyjąś uwagę za złośliwość, dopytaj, co autor miał na myśli. Możliwe, że zamiast sprzeczki wyjdzie z tego rozmowa, na którą oboje od dawna czekaliście.
1: Wodniku, ktoś podrzuci Ci pomysł, który na początku wyda się zupełnie nie dla Ciebie. Nie odrzucaj go od razu, mała zmiana planów może być dziś strzałem w dziesiątkę.
2: Radio Impuls.

0: Radia.
1: Środa wyporanek i muzyka wybrana dla Ciebie.
2: To Dzień Nauczyciela, tak, tak. Dopiero po latach człowiek docenia, jak trudno zainteresować czymś 30 osób, z których połowa jest głodna, a druga chce dodać.

0: Reklama.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
5: Jesień rozłożyła się obozem na Lubelszczyźnie. W ciągu dnia wrażenia artystyczne bardzo przyjemne. Jest kolorowo. No, nie tak kolorowo jest na drogach, bo może być dzisiaj ślisko, ostrzegają synoptycy. W zapowiedziach także przelotne opady deszczu, zwłaszcza wieczorem. Niewielkie przejaśnienia dzisiejszego popołudnia też na niebie się pojawią, a na termometrach maksymalnie w okolicach 11 stopni.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: To środowy poranek z Radiem Impuls.
1: A my planujemy z wami dzień. Dziś w Puławskiej Mediatece Festiwal Książki, reaktywacja. O 16.30 premiera pamiętnika Puławianki Marii Zaborowskiej i spotkanie wspomnieniowe. A o 18.30 rozmowa z Mają Wolną, autorką Rosji na granicy. Wstęp jest bezpłatny.
0: Można też samemu coś stworzyć. Do czwartku, do 15 października trwa przyjmowanie prac na konkurs imienia Czesława Janczarskiego. Przedszkolaki rysują świat misia Uszatka, a starsi piszą wiersze inspirowane lokalną przyrodą.
1: I jeszcze akcja Zapal Pamięć do 23 października. Znicze można przynosić do puławskich szkół i domku aleksandryjskiego. Trafią na groby zasłużonych mieszkańców.
2: Radio Impuls. Reklama. Masz pomysł na biznes? My mamy dla niego miejsce. Nieruchomości Puławskie oferują lokale biurowe, handlowe i usługowe w różnych częściach Puław. Dęblińska 2, Hala Targowa przy Piaskowej 7, Sieroszewskiego 20 oraz Gdańska 6A. Biuro, sklep, punkt usługowy. Wybierz lokal dopasowany do swoich potrzeb i rozwijaj swoją działalność w dobrej lokalizacji. Nieruchomości Puławskie. Przestrzeń dla twojego biznesu. Sprawdź ofertę na np.puławy.pl lub zadzwoń 81 886 3063.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
6: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
7: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
5: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
7: Za darmo to uczciwa cena.
5: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 14 dzień października w kalendarzu, mamy środę, a już po godzinie 8 wyłowimy z sieci, no właśnie co, wyłowimy budzik, który stawia na nogi całą klatkę, tylko jego właściciel najwyraźniej wciąż śpi. Ale wcześniej wiadomości, zapraszamy na informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
3: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
5: Dziś środa, 14 dzień października, jest 8, przed nami wiadomości.
6: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls, a o poranku zwracamy się do kierowców. Joanna Mielimonka, dzień dobry ponownie.
7: Dzieje się na drogach.
6: Jeśli zamierzacie jechać przez Baranów, możecie odetchnąć. Zakończyły się niedawne prace remontowe na ulicach Powstania Styczniowego i generała Kruka Heidenreicha. Leży już na nich nowy asfalt, utwardzono pobocza i zamontowano nowe oznakowanie. W sumie zmodernizowano prawie 600 metrów jezdni, a oba odcinki zostały już otwarte dla ruchu. Władze gminy podają jeszcze, że na odnowionych ulicach obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Nieco pośpiechu przyda się natomiast plantatorom, którzy chcieliby zgłosić straty w tegorocznych uprawach chmielu.
7: Twoje sprawy.
6: Wnioski w tej sprawie przyjmują urzędy gmin i zaczekają jeszcze przez kilka dni. Do wtorku, 20 października, oświadczenia przyjmują urzędy w Puławach, Kazimierzu Dolnym, Karczmiskach, Wilkowie i Łaziskach. Do czwartku natomiast urzędy w Nałęczowie, Kurowie i Poniatowej. Uprawom chmielu zaszkodziły tegoroczne ekstremalne upały. O uruchomieniu wsparcia dla plantatorów zdecydował minister rolnictwa.
7: O tym się mówi w regionie.
6: A dziś 14 dzień października, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądała szkolna nauka w naszym regionie ponad 100 lat temu. Takie dane można znaleźć w lubelskiej bazie uczniów tworzonej przez członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Nam szczegóły przedstawia historyk i członek towarzystwa Jacek Chojnowski.
8: Okazuje się, że z czasu XIX wieku, czy jeszcze z początku XX istnieją różne materiały, które powiedzą nam troszkę na temat szkoły, do której nasi przodkowie mogli chodzić. I są to przede wszystkim listy uczniów z danych roczników szkolnych, są to kroniki szkolne, są to na przykład popisy, egzaminy, czy nawet listy z nagrodami. Warto podkreślić, że takie szkoły elementarne, czyli takie podstawowe, funkcjonowały w XIX wieku, czyli w czasach zaboru właśnie rosyjskiego. Ale to były szkoły dobrowolne.
6: A jak wiele osób mogło brać udział w lekcjach?
8: Na przykład, jeśli chodzi o Końskowolę, to w jednym roku szkolnym było to ponad 100 uczniów. Mogły uczęszczać zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, więc tu nie było po prostu dyskwalifikacji ze względu na płeć. Mogli też chodzić Żydzi. To były dzieci w różnym wieku. Były od 5 roku życia nawet do 15, więc ta dysproporcja wiekowa była ogromna.
6: Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy. Teraz zostawiamy region i sprawdzamy nowe doniesienia z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski sprawdzą, co Polacy sądzą o przywróceniu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
9: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
10: Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasun. Dzień dobry, Michale, co z nich wynika?
11: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, 24% chce, by obowiązkowa służba obejmowała wyłącznie mężczyzn, a 22% badanych uważa, że pobór powinien dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przeciwnych przywróceniu poboru jest 38% Polaków, a 16% nie ma w tej sprawie zdania. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
12: Nie każdy chce trafić do wojska, tak, i nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
13: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
11: W lutym tego roku przeprowadziliśmy takie samo badanie. Wtedy za przywróceniem obowiązkowej służby opowiedziała się ponad połowa pytanych. Widać więc spadek poparcia dla tego pomysłu.
9: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok osób znalezionych wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Wszystko wskazuje na to, że 55-letni mężczyzna zabił tam swoją żonę i nastoletnie dzieci, potem sam odebrał sobie życie.
14: Najprawdopodobniej, bo będziemy to weryfikować czynnościami procesowymi, mamy tutaj do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym. W tym konkretnym przypadku z sytuacją, kiedy najpierw doszło do zabójstwa trzech osób, których zwłoki ujawniono wewnątrz mieszkania, a następnie do targnięcia się czwartej osoby na własne życie.
10: Mówił Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Sekcje mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn ich śmierci.
9: Iga Świątek tymczasem już z awansem do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalenę Fręch.
10: Patryk Serwański w faktach.
8: Jestem.
10: Coś zaskoczyło cię w tym spotkaniu?
8: No chyba to, że Magdalena Fręch ugrała tylko 3 gemy, bo to był dużo bardziej wyrównany pojedynek niż wskazuje na to ten końcowy rezultat. Czas gry, godzina 43 minuty, także no długi mecz jak na tak jednostronny wynik. Świątek na początku z małymi kłopotami, no później nie miała lekko, ale wykorzystywała swoje doświadczenie, no i właśnie potrafiła wygrywać te kolejne gemy.
5: Jesień rozłożyła się obozem na Lubelszczyźnie. W ciągu dnia wrażenia artystyczne bardzo przyjemne. Jest kolorowo. No nie tak kolorowo jest na drogach, bo może być dzisiaj ślisko, ostrzegają synoptycy. W zapowiedziach także przelotne opady deszczu, zwłaszcza wieczorem. Niewielkie przejaśnienia dzisiejszego popołudnia też na niebie się pojawią, a na termometrach maksymalnie w okolicach 11 stopni.
0: O tej porze to zwykle już konkrety. Otwieramy zeszyty, zapisujemy temat.
5: Ale dziś dzień nauczyciela, więc zaczniemy od życzeń. Dużo cierpliwości i kawy wypitej jeszcze na ciepło.
0: Ewelina Kroczek.
5: I Marek Moc.
0: I otwieramy kolejną godzinę. Zapraszamy.
7: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Są takie setne urodziny, na które zamiast tortu wypada przynieść słoik miodu. Dokładnie 100 lat temu, w 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku.
0: Chyba z wiekiem coraz lepiej go rozumiemy, bo kiedyś człowiek chciał mieć energię tygryska, a dziś zjeść coś dobrego, spotkać przyjaciela i nigdzie się nie śpieszyć.
1: Mądre. A pamiętacie słynne zdanie Kubusia? Dziś to mój ulubiony dzień.
0: No, nic więcej dodawać nie trzeba. Radio Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: To teraz taka krótka lekcja. Warto przypomnieć, dlaczego Dzień Nauczyciela obchodzimy właśnie 14 października. Pamiętasz, Marek, oczywiście?
0: No, oczywiście.
1: Tego dnia w 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej. A skoro już zaglądamy do szkolnych wspomnień, to pamiętacie pytanie, po co mi się to w życiu przyda?
0: No jak, zwłaszcza na matematyce, kiedy trzeba szybko policzyć, czy trzy produkty w promocji naprawdę wychodzą taniej niż dwa bez promocji.
1: No tak, no. Albo ile farby kupić, żeby pomalować pokój. No i nagle się okazuje, że jednak pole powierzchni ma znaczenie.
0: Macie takie rzeczy, które doceniliście dopiero po szkole? Gdybyście chcieli napisać do nas w tej sprawie, formularz kontaktowy oczywiście jest do Waszej dyspozycji. Zajrzyjcie na naszą stronę.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
5: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
4: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
5: Za darmo to uczciwa cena.
4: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację

0: to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
10: Już to czytałyśmy?
9: Już to wymyśliłam.
11: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Po reklamie.
13: Sprawdzamy warunki biometeorologiczne na Lubelszczyźnie. Ciśnienie wysokie, w miarę stabilne, na poziomie 1026 hektopaskali. Biometr, czyli czynnik, który ma wpływ na nasze samopoczucie, dzisiaj raczej nie najlepszy. Uwaga na dość silny wiatr wiejący z południa w tej chwili, a po południu i wieczorem zacznie wiać z zachodu. Obniży to odczuwalną temperaturę. Przypomnę, dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia w Puławach do stopni 11.
14: Słuchasz.

0: To środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Nasz niezawodny kalendarz przypomina, że to także dzień deseru. No i dokładnie 100. rocznica wydania pierwszej książki o Kubusiu Puchatku. No przypadek? No, brzmi, jakby mi się osobiście układał ten kalendarz.
0: I przy dzisiejszej dacie zamiast notatki zostawił plamę po miotku.
1: po miotku, tak. A więc dziś mamy aż dwa powody, żeby pozwolić sobie na małe co nieco.
0: Kawałek szarlotki, budynia może, naleśnik z miodem. Co wybieracie?
1: Ja poproszę szarlotkę.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Sprawdź promocję Omoda JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: To środowy poranek, a my po 9:00 zrobimy wielkie oczy na widok nauczycielskiego rekordu. Na razie tyle zdradzimy, a za chwilę najważniejsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Słowackiego 22 w Puławach. Cena wywoławcza netto 953 333 zł. Termin złożenia oferty do 16 października 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie puławy.grupaazoty.com/ogłoszenia/lokal/Słowackiego/22.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 9:00, jest środa, 14 dzień października. Czas na wiadomości.
0: Czas na wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od informacji o awarii wodociągowej w miejscowości Wola Osińska w gminie Żyżyń. Wodociągi puławskie podają, że nastąpi tam przerwa w dostawie bieżącej wody. Sytuacja wróci do normy, gdy tylko problem zostanie usunięty. Przypominamy, że podobne kłopoty pojawiły się także w sąsiedniej gminie Baranów. Tam już za niecałą godzinę ruszą prace naprawcze przy lokalnym wodociągu. I z tego powodu bieżącej wody nie będzie w miejscowościach Grudek, Łukawica, Zagłuść i Składów. Te utrudnienia mają potrwać do 16:00. A teraz informacja z mazowieckiej części naszego regionu. Powiatowy lekarz weterynarii w Zwoleniu ostrzega przed grypą ptaków. Jesienna migracja dzikiego ptactwa zwiększa ryzyko zakażeń zarówno w dużych fermach, jak i w małych przydomowych hodowlach drobiu. Służby weterynaryjne apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na miejsca, w których gromadzą się dzikie ptaki. Proszą też o zgłaszanie przypadków znalezienia martwych osobników. Nie należy ich dotykać ani przenosić. Padłe ptaki powinny zostać zabezpieczone przez odpowiednie służby, które mogą pobrać próbki do badań laboratoryjnych. Do obserwowania przyrody zachęca także Kozienicki Park Krajobrazowy, który organizuje nową edycję artystycznego konkursu dla dzieci i młodzieży. Na tegoroczne hasło brzmi Puszcza Kozienicka. Odkrywam, przeżywam, tworzę. A konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców tych okolic. Uczestnicy zainspirowani wizytami w puszczy mogą przygotować pracę plastyczną, fotografię albo utwór literacki. Gotowe prace muszą dotrzeć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach do następnego piątku, czyli 23 października. Słuchacie wiadomości Radia Impuls. Przenosimy się do Puław, które w tym roku świętują 120-lecie nadania praw miejskich. Ta okazja to również pretekst, by zadbać o groby dawnych mieszkańców. Szczegóły tegorocznej akcji Zapal Pamięć sprawdziła Małgorzata Kmieciak. Powiedz, co się wydarzy, nim nastąpi listopad.
8: Zbiórka zniczy, które trafią na najstarszą puławską nekropolię, potrwa do piątku 23 października. Jest prowadzona w lokalnych szkołach, a także w pracowni dokumentacji dziejów miasta. W Domku Aleksandryjskim za Pałacem Czartoryskim. Znicze są przyjmowane od poniedziałku do piątku, między 8 a 14. Finał akcji 30 października. Tego dnia uczniowie z Puław będą porządkować cmentarz we Włostowicach i zapalą zebrane znicze. Do sprzątania mogą dołączyć także lokalne organizacje, ale wcześniej muszą zgłosić się do koordynatora.
0: Z pomysłodawcą i organizatorem akcji Zapal Pamięć można się skontaktować elektronicznie. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Przed nami kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Sejmie ślubowanie Macieja Berka.
9: Z informacją w studiu Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry. To wiąże się z opinią Komisji Weneckiej?
10: Tak, decyzja o przeprowadzeniu uroczystości zapadła wczoraj wieczorem w następstwie właśnie opublikowania opinii Komisji Weneckiej, która przyzwoliła na złożenie przysięgi sędziowskiej bez obecności prezydenta, jeśli ten zwleka z jej przyjęciem, a tak właśnie jest w przypadku Macieja Berka. To szybkie działanie prawdopodobnie wpłynie na liczbę zaproszonych gości. Część z nich, m.in. byli prezesi Trybunału, muszą dojechać do Warszawy w dość ekspresowym tempie.
1: Co jeszcze wiemy o samej ceremonii?
10: Ustaliłem w rozmowach z sędziami, że będzie ona związana z wręczeniem Berkowi zaświadczenia o wyborze przez marszałka Sejmu. Sędzia Patyda takiego zaświadczenia nie dostał, ale ślubował. Według moich informacji uroczystość nie odbędzie się jednak ani w gabinecie marszałka, ani w sali kolumnowej. Na pewno jednak, jak usłyszałem, w stosownym, godnym miejscu w Sejmie. Na uroczystość zaproszono najważniejsze postaci świata prawnego, jednak nie polityków.
9: Co ze stałą bazą wojskową USA w Polsce?
1: Pytał o nią ponownie prezydenta Stanów Zjednoczonych nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
11: Dzień dobry. Prezydenta Donalda Trumpa, gdy szedł do śmigłowca Marine One, zapytałem, czy są jakieś nowe informacje w sprawie bazy, bo mijają tygodnie, a nie pojawiają się żadne nowe informacje. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą, powiedział o Polsce prezydent Donald Trump. To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na temat ustanowienia bazy sił lądowych USA w naszym kraju. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
9: Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Zabieg przeprowadzono wczoraj w rzymskiej poliklinice Gemelli.
1: Doraźne badania histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolarka płuca. Poinformowano wieczorem w komunikacie medycznym. Operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritori. Leon XIV przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny. Sam zabieg trwał około 90 minut.
9: Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.
7: Sprawdzamy warunki biometeorologiczne na Lubelszczyźnie. Ciśnienie wysokie, w miarę stabilne, na poziomie 1026 hektopaskali. Biometr, czyli czynnik, który ma wpływ na nasze samopoczucie, dzisiaj raczej nie najlepszy. Uwaga na dość silny wiatr wiejący z południa w tej chwili, a po południu i wieczorem zacznie wiać z zachodu. Obniży to odczuwalną temperaturę. Przypomnę, dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia w Puławach do stopni 11.
12: W szkole o tej porze człowiek już zerkał. Kiedy przerwa?
7: No u nas za chwilę ta muzyczna.
12: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
12: Zostańcie z nami.
3: Radio Impuls.

0: to środowy poranek z Radiem Impuls.
1: A my patrzymy na zdjęcie owczarka niemieckiego i krótkie pytanie ktoś zadaje. Komuś uciekł. No według wpisu po godzinie 7 pies przechodził przez pasy niedaleko supermarketu i tak dalej.
0: Godzina taka, że można pomyśleć też szedł do pracy, tylko ktoś zapomniał mu powiedzieć, że dziś pilnuje domu.
1: I jeszcze przechodził po pasach, wiesz, zasady ruchu opanowane. Teraz przydałoby się przypomnieć zasady wychodzenia z właścicielem.
0: No, miejmy nadzieję, że szybko wróci do domu, bo samodzielność samodzielnością, ale na spacer jednak lepiej wychodzić ze swoim człowiekiem.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Po reklamie.
0: To będzie raczej pochmurny dzień na Lubelszczyźnie. Dopiero po południu jakieś niewielkie przejaśnienia. Niewielkie słabe opady deszczu też mogą się pojawiać, ale to raczej pod koniec dnia. Jutro czeka nas też zmienne zachmurzenie. Przelotne opady deszczu również w prognozach synoptyków. Dzisiaj w Puławach do 11 stopni, jutro do 12.

0: tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: W Dniu Nauczyciela mamy historię z kategorii wow, jesteśmy pod wrażeniem. Glenda Aiken z amerykańskiego Tennessee przepracowała w jednej szkole 61 lat i 43 dni.
0: Zaczynała w 1963 roku, a skończyła w 2024. Była nauczycielką i bibliotekarką. Guinness uznał, że to rekord najdłuższej pracy nauczycielki w tej samej szkole.
1: I pomyślcie, ile pokoleń uczniów, szkolnych dzwonków i zmian zaczynała, kiedy smartfonów nie było nawet w planach, a kończyła, gdy trzeba już było prosić o ich schowanie.
0: No, po tylu latach mogła powiedzieć uczniowi: nie bujaj się na krześle. Twój dziadek już sprawdził, też się przewrócił.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Masz nieruchomość? Oddaj ją pod dobrą opiekę. Nieruchomości Puławskie to solidny partner w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Dbamy o budynki i ich otoczenie. Zapewniamy terminową obsługę techniczną, przeglądy, konserwacje i naprawy, utrzymanie czystości oraz całoroczną pielęgnację terenów zielonych. Kosimy, pielęgnujemy, przycinamy i wykonujemy nasadzenia. Zajmujemy się także rozliczeniami, obsługą umów, organizacją zebrań wspólnot oraz pracami technicznymi i remontowymi. Nieruchomości Puławskie. Dla budynków, dla przestrzeni, dla Puław. Poznaj nas bliżej na np.puławy.pl.

Moich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.

0: środowy poranek po 10:00 sprawdzimy, czego szkoła nauczyła nas na całe życie. Nawet jeśli wtedy pytaliśmy, a po co mi się to przyda? A wcześniej wiadomości, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: O reklamie.
3: Środa, 14 dzień października. Minęła 10:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
4: Czas na wiadomości Radia Impuls, a na początku tego wydania zwracamy się do kierowców. W Karczmiskach Pierwszych rozpoczął się remont mostu i z tego powodu zmieniła się lokalna organizacja ruchu. Ulica Centralna jest teraz drogą bez przejazdu. Nie można z niej wyjechać na ulicę Opolską. W przeciwnym kierunku ruch nadal jest możliwy. Z Opolskiej można skręcić w Centralną. Między innymi po to, żeby dojechać do żłobka. Na trasie jest już zamontowane tymczasowe oznakowanie. Stosujcie się do niego i zachowajcie szczególną ostrożność. Władze gminy dodają, że remont mostu na drodze wojewódzkiej ma potrwać do 21 grudnia.
5: Twoje sprawy.
4: W wiadomościach Radia Impuls wracamy do wczorajszej uroczystości, jaką było odznaczenie 3 uczennic szkoły podstawowej nr 11 w Puławach medalem Juvenis Forti. Zofia Lalak, Bianka Lalak i Oliwia Mrozek tego lata udzieliły pomocy kobiecie, która czekając na przystanku autobusowym nagle doznała silnego krwotoku. Postawa uczennic powoduje dumę także wśród nauczycieli szkoły podstawowej nr 11, mówi Monika Mocarska, dyrektorka placówki.
6: Cieszę się bardzo, że tak się zachowały, że nie poszły na marne i starania rodziców w wychowaniu, i starania szkoły. Mam nadzieję, że będą następni, którzy będą naśladować swoje koleżanki. Jest to dla nas takie po prostu pocieszenie. Myślę w ogóle dla nas, jako dla społeczeństwa, że tacy ludzie się znajdują, że to, o czym ciągle się mówi, że jest taka znieczulica społeczna, nie znajduje tutaj potwierdzenia, że są ludzie, którzy po prostu potrafią pomóc.
4: Medal Juvenis Forti nadaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, dlatego we wczorajszej uroczystości wziął udział komendant powiatowy PSP w Puławach, starszy brygadier Krzysztof Morawski. A kto najlepiej poradzi sobie z pułapkami polskiej pisowni i zdobędzie tytuł mistrza ortografii? Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza uczniów do udziału w powiatowym konkursie ortograficznym, mówi Renata Szczypa z MDK w Puławach.
7: Kto zostanie tegorocznym mistrzem ortografii? Dowiemy się 26 i 27 października, kiedy to w Młodzieżowym Domu Kultury zostaną przeprowadzone tak jakby eliminacje, czyli uczniowie szkoły podstawowej najpierw z klas 4, 6, 7, 8 napiszą tekst dyktanda, a następnie 27 października zaprosimy szkoły średnie. Podsumowanie tego konkursu odbędzie się jak co roku podczas południa literackiego w Starostwie Powiatowym w połowie listopada.
4: Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października, a teraz zostawiamy region, bo pora na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: To fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lądowych znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem.
9: Takie są wstępne ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Jej znaczne fragmenty morze wyrzuciło na bałtycką plażę w Karwi.
8: Tam wieczorem po 18:00 odnalazł też szczątki jeden ze spacerujących. Zgłosił to służbom. 14 października w Dniu Edukacji Narodowej pytamy ich o bezpieczeństwo w szkołach po ostatniej serii ataków. Sprawdzamy też rozwiązania, które funkcjonują. Na przykład w Szkole Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w Podpoznańskim Jerzykowie.
9: Osoby postronne nie mają tam możliwości wejścia do szkoły, a upoważnione na przykład do odbioru dziecka ze świetlicy muszą mieć specjalnie wygenerowany kod QR.
8: Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jak wygląda zatem odebranie dziecka z zajęć świetlicowych?
10: Babcia, ciocia lub inna osoba upoważniona przez rodzica musi zostać przez niego wpisana do specjalnej aplikacji oraz otrzymać kod QR. Przy wejściu do szkoły znajduje się specjalny czytnik, który skanuje ten kod, a pracownicy szkoły otrzymują informację, kto przyszedł po dziecko i z czyjego upoważnienia.
11: Nie odbije że dziecka nikt, kto nie ma wygenerowanego kodu. Wyświetla się imię i nazwisko, kim jest ta osoba i kto oczywiście upoważnił. Aplikacja pozwala notować, o której godzinie dziecko wyszło z tą osobą i tak samo, o której się pojawiło.
10: Powiedziała mi Alina Mańka, dyrektorka szkoły w Podpoznańskim Jerzykowie.
9: Maja Chwalińska i Iga Świątek wygrywają w Wuhan.
8: Maja dołącza zatem do Igi Świątek w 1:16. W polsko-polskim pojedynku Iga pokonała Magdalenę Fręch, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Marii Bołskową. Imponująca przemiana Maji Chwalińskiej, bo Polka gładko przegrała najpierw pierwszego seta 1-6, a potem 6-1, 6-1 i w 1:16.
9: Teraz mecz z Ukrainką Dianą Jastremską.
8: Tak jest. Iga Świątek teoretycznie ma łatwiej, bo albo Amerykanka Ashton Kruger, albo ta zawodniczka z Tajlandii.
1: Lalana Tararudi.
3: To będzie raczej pochmurny dzień na Lubelszczyźnie. Dopiero po południu jakieś niewielkie przejaśnienia. Niewielkie słabe opady deszczu też mogą się pojawiać, ale to raczej pod koniec dnia. Jutro czeka nas też zmienne zachmurzenie. Przelotne opady deszczu również w prognozach synoptyków. Dzisiaj w Puławach do 11 stopni, jutro do 12. Jeśli nucicie już pod nosem, to za chwilę będzie okazja trochę głośniej.
0: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc
0: na naszej lekcji muzyki. Każdy głos się liczy, pamiętajcie o tym. No to gramy.
2: Radio Impuls.
5: Fire. Let me see you dance, baby.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś zapytaliśmy was, co ze szkoły przydało wam się dopiero po latach. No i mamy odpowiedź Ani. Procenty napisała. Na matematyce dramat, ale rabat na buty obliczam bez kalkulatora.
0: Kolejna Piotra. Pola na powierzchni, kiedy kupowałem płytki do łazienki.
1: A tak, wtedy też się przydaje. Iza, angielski, latami nie chciałam się uczyć, a potem na wakacjach musiałam wytłumaczyć, że klimatyzacja nie działa.
0: Motywacja pewnie przyszła po 30 stopniach na termometrze.
1: Pewnie tak. Czyli jednak się przydało, a za tym wszystkim oczywiście stali nauczyciele, którzy tłumaczyli nam do skutku. Dziś świętują, pozdrawiamy ich bardzo serdecznie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Opec przypomina, dbaj o ciepło. Ciepło kosztuje. Zasłoń wieczorem okna, by nie tracić ciepła przez szyby. W ciągu dnia wykorzystuj naturalne ciepło słoneczne.
5: Hurtownia kwiatów sztucznych w Górze Puławskiej zaprasza. Ogromny wybór kwiatów na Wszystkich Świętych. Kompozycje kwiatowe, znicze tradycyjne i elektryczne. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Ulica Radomska 37, Góra Puławska przy skręcie na osiedle. Jesteśmy otwarci codziennie do 21:00, również w niedzielę. Chętnie doradzimy w wyborze kwiatów. Zapraszamy!
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit.

0: Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na kredyagricole.pl/firmy.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj jeszcze spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu na Lubelszczyźnie. W miarę ciepło, bo dwucyfrowy wynik, 10-11 stopni, tak między innymi będzie w Puławach czy Opolu Lubelskim. Jutro też przewaga chmur, dopiero w czwartkowe popołudnie więcej przejaśnień. Uwaga, w piątek nad ranem mogą pojawić się mgły i zamglenia.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: To środowy poranek z Radiem Impuls.
1: Polecamy wam radioimpuls.pl, gdzie przypominamy o ważnym apelu Lubelskiego Centrum Krwiodawstwa. Kończą się zapisy krwi, szczególnie grupy 0 RH-.
0: Centrum prosi zdrowych, dorosłych mieszkańców regionu o zgłaszanie się do oddziałów w szpitalach w Puławach i Lubartowie. Krew pobierana jest od poniedziałku do piątku od 7 do 12.30.
1: A dziś można pomóc także w Rykach. Krwiobus zatrzyma się na dworcu PKS. Rejestracja potrwa do 13.
0: Szczegóły akcji znajdziecie na radioimpuls.pl. Jeśli możecie oddać krew, zaplanujcie taki przystanek w swoim dniu.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Codziennie.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: jako moją.
1: Jak zwykle obecni i przygotowani będziemy jutro od samego rana. To co, Marek, dziś już można się pakować, nie?
2: Można, ale radia nie wyłączamy. Za chwilę wiadomości.
1: Dziękujemy za dziś, Ewelina Kroczek.
2: I Marek Moc.
1: Do usłyszenia. Do jutra.
3: Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Po reklamie.
14: W kalendarzach środa to 14 dzień października. Na zegarach godzina 11. W Radiu Impuls to czas na najważniejsze wiadomości.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls od informacji dla kierowców. Jeśli planujecie przejazd przez Baranów, możecie już korzystać z wyremontowanych dróg. Zakończyły się prace na ulicach Powstania Styczniowego oraz Generała Kruka Heidenreicha, gdzie położono nowy asfalt, utwardzono pobocza i zamontowano oznakowanie. Łącznie modernizacja objęła prawie 600 metrów jezdni, a oba odcinki zostały już otwarte dla ruchu. Kierowcy powinni jednak pamiętać, że na odnowionych ulicach nadal obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, o czym przypominają władze gminy.
15: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Jak skutecznie wezwać pomoc albo skontaktować się z bliskimi, jeśli zawiedzie sieć komórkowa albo internet? Mieszkańcy Puław będą mogli się tego bezpłatnie nauczyć. Puławska Grupa Krótkofalowców rusza z projektem Sygnał Nadziei. Szczegóły sprawdziła Weronika Szydłowska. Powiedz, jak będą wyglądały te zajęcia?
16: Dzień dobry. Te szkolenia mają pokazać, że nawet gdy smartfon okaże się bezużyteczny, nadal można skutecznie wykorzystać inne przedmioty. Uczestnicy będą używać ogólnodostępnych urządzeń radiowych, które nie wymagają żadnych licencji ani pozwoleń, a dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić nasłuch, jak rozmawiać w eterze albo jak w razie potrzeby szybko skonfigurować taki sprzęt. Zajęcia odbędą się w trzech turach 17, 22 i 24 października w budynku Obserwatorium Astronomicznego w Puławach.
1: Zapisy na te zajęcia już trwają, a linki i szczegóły znajdziecie na stronie Puławskiego Starostwa Powiatowego. Dodajmy, że póki będzie trwał projekt, w mobilnym centrum łączności awaryjnej będzie można również skorzystać z bezpłatnych konsultacji w środę między 18 a 19 i w niedzielę między 11 a 12. W Puławach trwa festiwal książki. Reaktywacja, czyli 5 dni spotkań z autorami i twórcami literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenia odbywają się w Puławskiej Mediatece, a o szczegółach opowiada Katarzyna Kuciara z działu promocji placówki.
17: O godzinie 18.30 kolejne niesamowicie wyjątkowe spotkanie z Mają Wolny. Będziemy rozmawiać o jej najnowszej książce Rosja na granicy, Życie w cieniu imperium. Książka jest dopiero w wydawnictwie, w przygotowaniu do druku, ale ja już mogę Państwu zdradzić, że Kasia Rzeczek, która będzie prowadziła spotkanie z panią Mają, otrzymała od niej egzemplarz po korekcie i możemy się pochwalić, że pierwsza czyta książkę, która jeszcze się nie ukazała drukiem, więc jak najbardziej będzie to rozmowa o tej książce.
1: Festiwal potrwa do 17 października. Tym zamykamy tematykę regionalną i kierujemy się ku sprawom ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Wysokie ceny paliw bardzo mocno uderzyły w sektor usług. Ceny wyraźnie poszły w górę.
0: Główny Urząd Statystyczny podał właśnie najnowsze wyliczenia dotyczące inflacji we wrześniu i tutaj mamy wzrost 4,1%.
1: Krzysztof Berenda, dzień dobry. No to jak zmieniły się ceny?
18: Ja zacznę mimo wszystko od tych dobrych wiadomości, czyli od tego, co potaniało, bo najmocniej potaniało mięso. Kiełbasy, wędliny są aż o 24% tańsze niż rok temu. Mięso mielone 24% tak samo. Tak samo ryby. Mleko jest tańsze o 12%, sery o 8%, masło o 6%, warzywa i owoce są o 3-4% tańsze niż przed rokiem, no bo produkcja u rolników była większa niż poprzednio.
1: Ale niestety, nie wszystko tanieje.
18: Niestety. Mm-hmm. Tak jak mówiliście, rzeczywiście te wysokie ceny paliw połączone z wysokimi cenami energii sprawiły, że rosną ceny usług, na przykład w restauracjach. Te ceny, które widzimy w menu, w kartach dań, ale to jest także w kawiarniach, w bufetach, tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny, tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawostka, najmocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
1: Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
19: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
0: Wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego, który ślubowania od Berka przyjąć nie chciał.
1: Od razu łączymy się z Jakubem Rybskim.
20: Dzień dobry, jestem.
0: Jakubie, jak wyglądała ta uroczystość zaprzysiężenia?
20: Była bardzo krótka, bo trwała zaledwie kilka minut. Najpierw marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w obecności innych sędziów, notariusza i prezydium Sejmu odczytał treść uchwały o wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału. Potem były minister w rządzie Donalda Tuska złożył ślubowanie. Maciej Berek przed chwilą złożył dokumenty o swoim zaprzysiężeniu w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta i odjechał z Sejmu.
14: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Puławach na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Wiatr na ogół umiarkowany, chwilami silny, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1025 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Kazimierza Dolnego i Baranowa. Noście ze sobą parasol. Wieczorem może się przydać. Już po godzinie 11:00, to środowe przedpołudnie w Radiu Impuls, sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
15: Radio Impuls.

0: Macie w domu młodych artystów albo sami lubicie pisać? Trwa międzynarodowy konkurs imienia Czesława Janczarskiego, twórcy Misia Uszatka. Przedszkolaki mogą przygotować ilustracje do zaczarowanego świata Misia Uszatka, a starsi uczestnicy, od uczniów po dorosłych, napisać wiersz inspirowany lokalną przyrodą. Utwory mogą być po polsku lub ukraińsku, a pracę można zgłaszać do czwartku, 15 października. W Puławach trwa też akcja Zapal Pamięć. Znicze dla zasłużonych mieszkańców miasta można przynosić do lokalnych szkół oraz pracowni dokumentacji dziejów miasta w Domku Aleksandryjskim od poniedziałku do piątku między 8 a 14. Zbiórka potrwa do 23 października.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Masz pomysł na biznes? My mamy dla niego miejsce. Nieruchomości Puławskie oferują lokale biurowe, handlowe i usługowe w różnych częściach Puław. Dęblińska 2, Hala Targowa przy Piaskowej 7, Sieroszewskiego 20 oraz Gdańska 6A. Biuro, sklep, punkt usługowy. Wybierz lokal dopasowany do swoich potrzeb i rozwijaj swoją działalność w dobrej lokalizacji. Nieruchomości Puławskie. Przestrzeń dla twojego biznesu. Sprawdź ofertę na np.puławy.pl lub zadzwoń 81 886 3063.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Po reklamie.
0: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Puławach i Końskowoli maksymalnie 10 stopni. Cały dzień niebo będzie częściowo zachmurzone. Umiarkowany, a chwilami silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1025 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Żyżyna i Wąwolnicy. Noście ze sobą parasol, wieczorem może się przydać.
1: Słuchasz Radia Impuls.
15: Let 'em march again.

0: Puławach trwa festiwal książki Reaktywacja, a dziś w Mediatece przy ulicy Wojska Polskiego czekają dwa wydarzenia dla miłośników literatury. O 16:30 premiera pamiętnika puławianki Marii Zaborowskiej połączona ze spotkaniem wspomnieniowym z udziałem jej bliskich i zaproszonych gości. A o 18:30 rozmowa z Mają Wolny, autorką książki Rosja na granicy, Życie w cieniu imperium. To okazja, by poznać bliżej jej spojrzenie na życie w cieniu rosyjskiego imperium. Jeśli lubicie książki i spotkania z ich twórcami, warto zajrzeć do Mediateki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: Reklama. Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Dzień dobry.
4: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
3: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
4: Interesujące, ale co to?
5: Lokata banku pocztowego.
4: Biorę.
5: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
11: Właśnie minęła 12, czas na wiadomości.
12: W Radiu Impuls przechodzimy do wiadomości, a zaczynamy od niebezpiecznego wypadku przy pracy w Stężycy. Wczoraj późnym wieczorem do zakładu przy ulicy Rokickiej wezwano służby, ponieważ kobieta utknęła w maszynie do cięcia warzyw. Zanim na miejsce dotarli lokalni strażacy, inni pracownicy zdołali ją uwolnić. Kobieta doznała urazu dłoni i została przekazana pod opiekę ratowników medycznych. A teraz uspokajamy mieszkańców Dęblina, których dzisiejszej nocy zaniepokoił widok mętnej, bieżącej wody. To nie awaria, tylko zaplanowane porządki. W sprawie przyjrzała się nasza reporterka Weronika Szydłowska, która jest z nami w studiu.
13: Tak, jestem. Dzień dobry.
12: Wyjaśnij, co działo się w nocy na dęblińskim osiedlu jagiellońskim i czy może się jeszcze powtórzyć.
13: Dzisiejszej nocy spółka komunalna z Dęblina rozpoczęła płukanie lokalnej sieci wodociągowej. Cel to gruntowne oczyszczenie bieżącej wody z osadów, które pochodzą z rur. Te prace specjalnie są prowadzone w nocy, żeby skutki były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Podczas płukania sieci woda może być mętna i może też płynąć pod mniejszym ciśnieniem. I uwaga, tak samo będzie dzisiejszej nocy i jeszcze kolejnej, między godziną 23.30 a 3 rano. W tym czasie lepiej nie uruchamiać pralek czy zmywarek.
12: Słuchacie wiadomości Radia Impuls w południe 14 października. W Dniu Edukacji Narodowej sprawdzamy, jak wyglądały szkolne lekcje w naszym regionie ponad 100 lat temu. Jak wyglądał plan zajęć naszych przodków, wyjaśnia Jacek Chojnowski, historyk i członek Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.
14: Co jest na pewno takie wyróżniające się, to to, że nauka trwała od poniedziałku do soboty. Czyli nie 5 dni, tak jak jest to dzisiaj obecnie, tylko aż 6. I każdy dzień zaczynał się mszą świętą. Mszą świętą w kościele. Później się szło na śniadanie, można było zjeść śniadanie, a tak około 9-10 godziny już odbywały się zajęcia. One tak trwały różnie, czasami do 14, z przerwą też na obiad, ale zdecydowanie ich było więcej, ze względu właśnie na tą sobotę. Było też dużo religii, była też ministrantura, oprócz właśnie historii świętej, było też czytanie, pisanie, uczono się właśnie tej kaligrafii, zarówno w języku polskim, doszedł też język rosyjski, no i oczywiście ta matematyka, zwana arytmetyką.
12: Te i inne ciekawostki można też znaleźć samemu w lubelskiej bazie uczniów, którą znajdziecie w internecie. Teraz przed nami Kraj i Świat, Ewa Kwaśny.
15: Na początek gorące wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Maciej Berek i towarzyszący mu sędziowie przybyli do siedziby przy Alei Szucha w Warszawie. Wcześniej Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Łączymy się z naszym dziennikarzem Tomaszem Skorym. Witamy.
16: Dzień dobry, witam.
15: Tomku, opisz proszę, co tam się działo i dzieje w tej chwili.
16: W tej chwili, dosłownie przed chwilą, wzmocnione na ostatnią godzinę siły policyjne wycofały się sprzed siedziby Trybunału, zostawiając na miejscu zwykłą obsadę kilkunastu funkcjonariuszy. Zgromadzenia klubów Gazety Polskiej i przeciwników uznania sędziowskiego statusu Macieja Berka trzeba było zabezpieczać. Wcześniej doszło tu do rzeczywiście kilkunastominutowej, dość gwałtownej przepychanki, bo demonstracji zablokowali wjazd na teren Trybunału, co wywołało reakcję policji. Funkcjonariusze jednak stopniowo, wyłuskując z tłumu najaktywniejszych uczestników manifestacji, doprowadzili do odblokowania przejazdu, którym sędziowie towarzyszący Berkowi i on sam wjechali do Trybunału Stanu, do Trybunału Konstytucyjnego. Tam, jak dobrze pokazuje przesłane przez nich zdjęcie, sam prezes Święczkowski stanął w drzwiach jednej z sal, nie dopuszczając Macieja Berka do orzekania, i to bardzo poważna symbolika. W tej chwili sędziów już w Trybunale chyba nie ma, napięcie opadło, część demonstrantów się rozeszła, liderzy nadal jednak zapraszają do obrony konstytucji przed niedopuszczenie do orzekania sędziów, przebierańców, jak nazywają Macieja Berka. Napięcie tutaj już opadło. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Tomasz Skory.
15: Watykan poinformował, że papież Leon XIV spędził spokojną noc w szpitalu po wczorajszej operacji usunięcia części prawego płuca. U 71-letniego papieża zdiagnozowano nowotwór. Dalsze informacje o stanie zdrowia Leona XIV mają zostać podane w ciągu dnia.
11: Dziś jeszcze na pewno mogą nas doświadczać przelotne wady deszczu. Taki sam typ pogody czeka nas jutro, choć z wyjątkiem małym, bo mogą zacząć pojawiać się w czwartek przejaśnienia. W Puławach, Kazimierzu Dolnym i Książenicach będzie też od 10 do 13 stopni. No to mamy sam środek tygodnia i dzień wyjątkowy, bo jest nim Dzień Nauczyciela. 14 października, Alan, Dominik, Fortunata i Małgorzata dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego najlepszego, a ja nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam na nasze wspólne popołudnie.
2: Radio Impuls.

0: Każdy dzień ma swoją historię. No i ten, który mamy dzisiaj, czyli 14 października, też zapisał się bardzo fajnie w historii świata. A to dlatego, że w 1926 roku, właśnie w tym dniu, światło dzienne ujrzała kultowa literatura dziecięca. W Londynie ukazała się po raz pierwszy książka Kubeczek Puchatek. A właściwie Kubuś Puchatek. No i tak zaczęła się ta historia. Małe co nieco muzyczne już za chwilę, ale wcześniej informacje o pogodzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Najnowsze prognozy dotyczące tego, co będzie działo się do końca tygodnia w naszym regionie, raczej nie wróżą nam zbyt dużo słońca. Może ono się pojawić na przykład w piątek czy w niedzielę, ale zarówno dziś, jutro, jak i w sobotę zachmurzenie będzie duże. Parasole na pewno będą przydawały się i dzisiaj, i jutro. W weekend prawdopodobnie będziemy mogli odłożyć je w kąt.
1: Słuchasz Radia.

0: Podtrzymujemy tradycję, bo jest ona bardzo ważna w naszym życiu, czyli będziemy teraz sprawdzali, w jakim towarzystwie są osoby urodzone 14 października, bo wcześniej składaliśmy życzenia tym, którzy mają imieniny. No więc w tym dniu urodził się Przemysł II, król polski, książę wielkopolski, ale to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Również dawno temu urodził się Dwight Eisenhower. Najpierw był generałem armii amerykańskiej, potem naczelnym dowódcą wojsk alianckich w Europie podczas II wojny światowej, aż wreszcie został 34. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W tym dniu też urodził się człowiek, którego ubrania nosi cały świat. I nie tylko ubrania. Ralph Lauren, projektant mody. W tym dniu urodził się też niezapomniany twórca roli agenta 007, Jamesa Bonda, a także Simona Templara w Świętym, Roger Moore. W tym dniu urodził się też bardzo przebojowy Cliff Richard i Usher, którego również słyszycie na naszej antenie. A kto nas teraz słyszy i ma urodziny, niech przyjmie życzenia. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mniej!
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Blik po reklamie.
20: Słuchasz Radia Impuls.

0: godzinie, która już właściwie dobiega końca, było trochę historii. A jaka historia napisze się w kolejnej, to trzeba z nami pozostać i sprawdzić na własne uszy, do czego bardzo gorąco was zachęcam. Już za chwilę natomiast pojawią się najnowsze wiadomości, czyli to, co właśnie tworzy historię. W kraju, na świecie, ale przede wszystkim w naszym regionie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Przed chwilą minęła 13. Przed nami najnowsze wiadomości.
12: W Radiu Impuls czas na popołudniowe wydanie wiadomości, a zaczynamy je od prognozy pogody. Czwartek może być mglisty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wystąpienie mgieł na obszarze Lubelszczyzny i części Mazowsza, czyli we wszystkich powiatach naszego regionu. To może oznaczać utrudnienia dla kierowców. Jeśli mgła się pojawi, może ograniczyć widoczność i utrudnić jazdę do pracy albo szkoły. W Radiu Impuls będziemy na bieżąco śledzić kolejne komunikaty pogodowe.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
12: Znajomość zasad pierwszej pomocy i gotowość do działania mogą uratować ludzkie życie. Przekonały się o tym trzy uczennice szkoły podstawowej nr 11 w Puławach, które pomogły kobiecie z silnym krwotokiem. Zofia Lalak, Bianka Lalak i Oliwia Mrozek zostały wczoraj uhonorowane medalem Juvenis Forti za swoją odwagę i postawę godną naśladowania. Jak podkreśla dyrektorka szkoły Monika Mocarska, takie zachowanie jest powodem do dumy, a placówka od lat uczy młodych ludzi odpowiedzialności i pomagania innym.
13: Staramy się na zajęciach, na godzinach wychowawczych rozmawiać na takie tematy. Rozmawiamy z uczniami, przeprowadzamy różne zajęcia, wspieramy się tutaj różnymi zewnętrznymi takimi akcjami. Po prostu chcemy, żeby nasi uczniowie oprócz tego, żeby mieli to gdzieś zakodowane w sercu, to żeby mieli też po prostu wiedzę na ten temat, więc szkoła tutaj stara się jak tylko może wykorzystywać wszelkie możliwości w tym zakresie.
12: Medal Juvenis Forti przyznaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dzieciom i młodzieży do 18 roku życia za odwagę i gotowość do niesienia pomocy. To już ostatni dzień 12. Puławskiej Senioriady, a więc seniorzy mają jeszcze okazję skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. Jak zaznacza Łukasz Kołodziej z Urzędu Miasta Puławy, to coroczna inicjatywa skierowana do osób, które chcą odkrywać nowe zainteresowania, ciekawie spędzać czas i nawiązywać znajomości.
14: Przede wszystkim sam projekt Senioriada jest to wydarzenie, które oczywiście jest robione pod naszym patronatem miasta, ale jest to wydarzenie od seniorów dla seniorów. Więc te środowiska seniorów są zaangażowane na każdym etapie organizacji. akcji każdego z wydarzeń. No i zawsze senioriata kończy się finałem. W tym roku 14 października o godzinie 18 odbędzie się koncert finałowy Puławskiej Orkiestry Dętej, oczywiście w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Zapraszamy już z tego miejsca.
12: Na zakończenie przygotowano koncert orkiestry, na który wstęp jest bezpłatny. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych. Ewa Kwaśny.
15: Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z Berkiem. Wcześniej w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta. Karola Nawrockiego przy tym nie było. Prezes Święczkowski zapowiedział, że wyśle do prezydenta pytanie, czy takie ślubowanie uzna. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha w Warszawie jest nasz dziennikarz Tomasz Skory. Witamy cię ponownie.
16: Witam ponownie.
15: Tomku, czy prezes Święczkowski komentował te przepychanie, do której doszło przed budynkiem?
16: Tak, ale odpowiedzialnością za całe to zajście Bogdan Święczkowski obciążał nie blokujących wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego swoich zwolenników, czy usuwających ich policjantów, ale sędziów, których sam nie dopuścił do orzekania i którzy według niego chcieli wtargnąć do Trybunału.
17: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takiej sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
16: Nie wpuściłem ich, bo nie mieli na to mojej zgody, wyjaśnił osobiście, jak widać na zdjęciach, blokujący drzwi prezes Trybunału. Według Bogdana Święczkowskiego wszystko zależy teraz od tego, czy Karol Nawrocki uznaje dzisiejsze ślubowanie Macieja Berka za złożone w jego obecności. Prezes wezwał też zgromadzonych przed budynkiem do zachowania spokoju.
15: I na koniec świat filmu już jest pierwszy zwiastun nowej Narni, filmu Siostrzeniec Czarodzieja.
18: Tym razem reżyseruje Greta Gerwig, znana m.in. z filmu Barbie.
15: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, witaj Kasiu. Jak zapowiada się świat znany ze słynnej książki?
18: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
19: Wypełnia wszystko.
18: Głównymi bohaterami filmu są Diggory i Paula, dwoje przyjaciół, których życie zmienia się za sprawą czarodzieja, którego gra Daniel Craig, a jedną z najważniejszych postaci tego filmu jest Lev Aslan i jemu głosu użycza sama Meryl Streep.
0: Dziś na pewno będzie padał przelotny deszcz i będzie przewaga zachmurzenia dużego. Taka sytuacja ma panować w Puławach, Kazimierzu Dolnym czy na Łęczowie do jutra. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona będzie wynosiła od 11 do 13 stopni. Nocą temperatura może spaść do zaledwie 6. Ciśnienie atmosferyczne z kolei będzie wynosiło 1012 hektopaskali. Mamy sam środek tygodnia i to jest środowe popołudnie. Dokładnie jest to 14 dzień października. W tej godzinie będę miał dla was trochę motywacji do różnych akcji. Zrymowało się, no i bardzo fajnie. Zostańcie z nami. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: włosy. Salavi, baby.
1: Wczoraj po południu już namawialiśmy was do tego, żeby oddawać krew. Podobnie było też dzisiaj rano, a teraz jeszcze pora przypomnieć, że Lubelskie Centrum Krwiodawstwa potrzebuje uniwersalnej grupy 0RH-, ale nie tylko. No i zapraszam was do oddziałów terenowych w szpitalach w Puławach i Lubartowie. Dzisiaj natomiast w Rykach odbywa się też zbiórka terenowa. Krwiobóz zatrzymał się na dworcu PKS. A my już za chwilę zatrzymamy się przy najnowszej prognozie pogody na najbliższe dni.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Opec przypomina. Dbaj o ciepło. Ciepło kosztuje. Zasłoń wieczorem okna, by nie tracić ciepła przez szyby. W ciągu dnia wykorzystuj naturalne ciepło słoneczne.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody-allegro.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Do soboty i w Puławach, i w Kazimierzu, czy na Łęczowie będzie jeszcze pojawiał się przelotny deszcz. Więcej szans na przejaśnienia mamy na przykład w niedzielę i w piątek. W najcieplejszym momencie dnia termometry będą wskazywały do soboty od 11 do 13 stopni. Ale uwaga, rano będą miejsca, w których termometry wskażą zaledwie 5.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Pogoda robi się powoli taka, że chyba coraz chętniej będziemy zostawali w fotelu z książką. A tymczasem w tym tygodniu wrócił długo wyczekiwany festiwal książki Reaktywacja. A to oznacza dla Was, że na dzisiejszy wieczór możecie mieć plany. Jakie?
1: O godzinie 16:30 serdecznie zapraszam na wyjątkowe spotkanie. Będzie to spotkanie wspomnieniowe poświęcone Marii Zabarowskiej, ponieważ dzięki fantastycznej redakcji Zbigniewa Kiełba został wydany pamiętnik Puławianki. Podczas tego wydarzenia spotkamy się także z Dominiką Rodzoch-Młotkowską, która była korektorką tekstu, a także z wnuczkami pani Marii Zaborowskiej, Michaliną Zaborowską-Mazurkiewicz oraz Magdaleną Zaborowską.
0: O szczegółach dzisiejszego spotkania w Puławskiej Mediatece mówiła Katarzyna Kuciara z działu promocji tej placówki.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Masz nieruchomość? Oddaj ją pod dobrą opiekę. Nieruchomości Puławskie to solidny partner w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Dbamy o budynki i ich otoczenie. Zapewniamy terminową obsługę techniczną, przeglądy, konserwacje i naprawy, utrzymanie czystości oraz całoroczną pielęgnację terenów zielonych. Kosimy, pielęgnujemy, przycinamy i wykonujemy nasadzenia. Zajmujemy się także rozliczeniami, obsługą umów, organizacją zebrań wspólnot oraz pracami technicznymi i remontowymi. Nieruchomości Puławskie. Dla budynków, dla przestrzeni, dla Puław. Poznaj nas bliżej na np.puławy.pl.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
11: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
12: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
17: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: W tej godzinie namawialiśmy was do tego, żeby wziąć udział w różnych akcjach, przede wszystkim kulturalnych. Teraz przed nami czas informacyjny, bo już za chwilę na naszej antenie pojawią się najnowsze wiadomości. Oczywiście powiemy o tym wszystkim, co dzieje się blisko nas, czyli w naszym regionie, ale też i nieco dalej. A na pytanie co dalej odpowiadam, że potem wróci muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Posłuchajmy teraz najnowszych wiadomości na naszej antenie. Minęła 14.
5: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls od ważnej informacji dla kierowców. W Karczmiskach Pierwszych trwa remont mostu, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Ulica Centralna jest obecnie drogą bez przejazdu od strony ulicy Opolskiej, co oznacza, że nie można wyjechać z niej na Opolską. Przejazd w przeciwnym kierunku pozostaje jednak możliwy, dlatego od strony ulicy Opolskiej nadal można skręcić w Centralną, między innymi, by dojechać do żłobka. Na miejscu ustawiono już tymczasowe oznakowanie, dlatego kierowcy powinni zwracać na nie uwagę i zachować szczególną ostrożność. Jak informują władze gminy, prace przy moście na drodze wojewódzkiej mają potrwać do 21 grudnia. Plantatorzy chmielu, którzy ponieśli straty w tegorocznych uprawach, mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie szkód. Oświadczenia przyjmują urzędy gmin, ale terminy różnią się w zależności od miejscowości. Do wtorku, 20 października, dokumenty można składać w Puławach, Kazimierzu Dolnym, Karczmiskach, Wilkowie i Łaziskach. Z kolei urzędy w Nałęczowie, Kurowie i Poniatowej będą przyjmować wnioski do czwartku, 22 października. Tegorocznym uprawom chmielu zaszkodziły ekstremalne upały. W związku z poniesionymi stratami minister rolnictwa zdecydował o uruchomieniu wsparcia dla plantatorów. A teraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaglądamy do dawnych szkolnych dokumentów, które pokazują, jak wyglądała nauka ponad 100 lat temu. Takie materiały gromadzą członkowie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego w ramach Lubelskiej Bazy Uczniów. O tym, co można dzięki nim odkryć, opowiada historyk Jacek Chojnowski.
6: Takie szkoły elementarne, te szkoły podstawowe funkcjonowały właśnie w całym zaborze rosyjskim i okazuje się, że tutaj na naszym terenie też one funkcjonowały. Były w Włostowicach, w Końskowoli. W Końskowoli była jeszcze taka specyficzna sytuacja, że funkcjonowała jeszcze szkoła rzemieślniczo-niedzielna. To był odpowiednik dzisiejszego jakby technikum. Tam się można było wyuczyć na przykład na szewca, na konkretny po prostu zawód. No i z tych wszystkich lat szkolnych zachowały się właśnie akta szkolne i my czytamy właśnie te listy uczniów i tworzymy taką bazę danych, która jest ogólnie dostępna w internecie. Jeśli Państwo wejdziecie sobie na stronę Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, mamy zakładkę bazy i tam są opracowane przez nas materiały dotyczące kilku szkół działających na Lubelszczyźnie.
5: Archiwalne zapisy pozwalają poznać nazwiska dawnych uczniów, ich wyniki, plan zajęć oraz przedmioty nauczane w szkołach naszego regionu. Nie brakuje też materiałów pokazujących, jak wyglądały same placówki. Całej rozmowy z Jackiem Chojnowskim będzie można wysłuchać w dzisiejszym podsumowaniu dnia. To wszystko, jeśli chodzi o region. Teraz czas na wiadomości krajowe i międzynarodowe. Ewa Kwaśny.
7: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ogłosił prezydent. Karol Nawrocki w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które Maciej Berek wygłosił w gabinecie marszałka Sejmu. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
8: Witam, dzień dobry.
7: Krzysztofie, i co teraz?
8: No, teraz według prezydenta nie zmienia się nic. Zdaniem Karola Nawrockiego Trybunałem Konstytucyjnym dalej kieruje Bogdan Święczkowski, a wybrani przez PiS sędziowie dalej mają tam większość. Natomiast ci sędziowie, którzy zostali wybrani przez obecny Sejm i którzy nie dostali zatwierdzenia przez prezydenta, sędziami nie są. Między innymi sędzią nie jest rano składający w Sejmie ślubowanie Maciej Berek.
9: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
8: Mówi prezydent i wspiera tych ludzi, którzy od rana przepychają się z policją i którzy próbowali nie wpuścić Macieja Berka do gmachu Trybunału.
9: Obrona Trybunału Konstytucyjnego tego jest jak najbardziej zasadne.
8: Do tych słów odniósł się minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. On stwierdził, że policja będzie chronić nowych sędziów.
7: Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. 3/4 Polaków miało w swoim życiu nauczyciela, który wywarł na nich pozytywny wpływ. Tak wynika z zaprezentowanych dzisiaj, w Dniu Nauczyciela, badań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Michał Dobrołowicz, nasz reporter, pytał w Warszawie, czego nauczył was niezapomniany nauczyciel?
3: Niezapomniany nauczyciel nauczył mnie wiary we własne możliwości.
8: Czego uczył?
3: Polskiego.
8: I co powiedział, pamięta pani?
3: Powiedział, że na pewno jeszcze znajdę tą swoją drogę.
10: Nasza pierwsza wychowawczyni z 03 nauczyła nas w sumie takiej jedności też. Nauczyła nas, pani Klaudia, asertywności. Też, żeby się tak nie bić, żeby być dla siebie miłym.
8: Jakie zdanie dzisiaj chcecie powiedzieć waszemu ulubionemu nauczycielowi?
3: Bardzo dziękujemy.
4: Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym, wzrastającym do dużego i tak zwanymi okresowymi opadami deszczu. Podobny typ pogody ma utrzymać się jutro, przejaśnienia dopiero w piątek. A jeśli chodzi o temperaturę, to dziś maksymalnie 12 stopni, jutro nad ranem, uwaga, zaledwie 5. Wiatr ma słabo, umiarkowanie chwilami porywiście. Pora spojrzeć na kartkę kalendarza. Mamy 14 października i to jest środa. Mamy też przysłowie na dziś, gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Jeśli to się sprawdzi, no to w tym roku bardzo ciepła kurtka chyba się nie przyda. Przydadzą się za to bardzo fajne dźwięki. Pora więc oddać głos muzyce wybranej dla ciebie. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Szczyt komunikacyjny już właściwie w pełni o tej porze. No i ostrzegano kierowców, którzy będą jechali przez Karczmiska pierwsze. Tam rozpoczął się remont mostu. Z tego powodu zmieniła się też organizacja ruchu. Nie można przejechać ulicą Centralną, nie można z niej wyjechać na skrzyżowanie z ulicą Opolską, ale w przeciwnym kierunku ruch pozostaje możliwy. Z Opolskiej można skręcić w Centralną. Remont mostu na drodze wojewódzkiej ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Plan jest taki, że będzie to 21 grudnia, czyli płynny przejazd prawdopodobnie dostaniemy pod choinkę. A już za chwilę w prezencie ode mnie najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hurtownia kwiatów sztucznych w Górze Puławskiej zaprasza. Ogromny wybór kwiatów na Wszystkich Świętych. Kompozycje kwiatowe, znicze tradycyjne i elektryczne. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Ulica Radomska 37, Góra Puławska przy skręcie na osiedle. Jesteśmy otwarci codziennie do 21:00, również w niedzielę. Chętnie doradzimy w wyborze kwiatów. Zapraszamy!
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
2: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Neonet, Neonet.
14: Do korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
15: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
13: Neonet.
16: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Zaczynamy od sytuacji biometeorologicznej, która w naszym regionie jest akurat w tym tygodniu raczej niekorzystna. Do soboty w Puławach, Kazimierzu Dolnym, na Łęczowie i Książenicach na termometrach nie będzie więcej niż 13 stopni. Wiatr wciąż będzie wiał umiarkowany i chwilami porywisty, natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, to przelotnie może padać jeszcze dziś i jutro i prawdopodobnie w niedzielę możemy spodziewać się większych przejaśnień.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jesteśmy właściwie w połowie października, więc w sklepach pojawiło się już znicze. No i teraz przypomnimy wam o tym, żeby zapalić pamięć. Ruszyła już po raz 15 ta akcja Zapal Pamięć właśnie. No i w ramach akcji Zapal Pamięć ruszyła zbiórka zniczy, która potrwa do piątku 23 października. Można je przynosić do szkół oraz domu aleksandryjskiego. Finał akcji i porządkowanie cmentarza we Włostowicach zaplanowano z kolei na 30 października. No i niech pamięć o dawnych mieszkańcach łączy kolejne pokolenia. Pokolenia łączy też muzyka. Ta wybrana dla ciebie wraca już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Blik po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Nasze środowe popołudnie już za chwilę dotrze do kolejnej pełnej godziny. Tym razem będzie to 15. Dzisiaj mamy też Światowy Dzień Normalizacji. No, czy coś uległo tejże normalizacji? Czy też są jakieś odchyły od normy? To wszystko będzie wiadome już za chwilę, kiedy posłuchacie naszych najnowszych wiadomości.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
9: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
10: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
8: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
10: Za darmo to uczciwa cena.
8: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła godzina 15. Ja zapraszam Was teraz na najnowsze wiadomości.
11: Zapraszamy na wiadomości Radia Impuls. 5000 zł mandatów za jazdę rowerem po alkoholu. Tyle będzie musiał zapłacić 34-letni mieszkaniec powiatu ryckiego, którego policjanci w Dęblinie zatrzymali dwukrotnie w odstępie zaledwie kilkunastu minut. Podczas pierwszej kontroli miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mimo że funkcjonariusze zakazali mu dalszej jazdy, mężczyzna ponownie wsiadł na rower. Kolejny patrol zatrzymał go na ulicy Spacerowej, gdzie znów potwierdzono jego nietrzeźwość. Za każdym razem otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
12: O tym się mówi w regionie.
11: W sytuacji, w której liczyła się każda minuta, wykazały się odwagą i gotowością do działania. Trzy uczennice szkoły podstawowej numer 11 w Puławach pomogły kobiecie z silnym krwotokiem, a za swoją postawę otrzymały medal Juvenis Fortim. O tym, jak dokładnie wyglądało to zdarzenie, opowiedziała nam jedna z uczennic, Zofia Lalak.
13: To było 21 czerwca tego roku, przed zakończeniem roku szkolnego parę dni. I wraz z Bianką, z siostrą i z koleżanką Oliwią Mrozek poszłyśmy się spotkać ze znajomymi na Błonie do takiego parku niedaleko szkoły. W drodze spotkałyśmy panią, która krwawiła z nogi i zapytałyśmy się jej o pomoc. Pani powiedziała, że nie potrzebuje pomocy, ale i tak jej pomogłyśmy. Powiedzieliśmy, że potrzebuje po prostu tej pomocy.
11: Ich postawę docenił także komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, starszy brygadier Krzysztof Morawski.
14: Te trzy dziewczynki okazały się bardzo odważne, wykorzystały teorię i przystąpiły do działania. Z oceny specjalistów, bo to jest ocena ratowników medycznych, te działania z pewnością przyczyniły się do uratowania tej osoby, której udzielały pomocy.
11: Uhonorowane medalem Juvenis Forti zostały Zofia Lalak, Bianka Lalak i Oliwia Mrozek. Kto najlepiej poradzi sobie z trudnościami polskiej ortografii? Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza uczniów do udziału w powiatowym konkursie ortograficznym. Jak zgłosić swój udział? Wyjaśnia Renata Szczypa.
15: Do konkursu zgłaszamy się poprzez swoich nauczycieli, a zgłoszenia przyjmujemy do 19 października w Młodzieżowym Domu Kultury pod adresem organizacja@mdk.pulawy.pl.
11: Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych obejmujących uczniów klas 4, 5 i 6, klas 7 i 8 oraz szkół średnich. A teraz zostawiamy region, bo pora na kraj i świat. Ewa Kwaśne.
16: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24. Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasoń. Michale, co z nich wynika?
17: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Przeciwnych jest 38% badanych. Pozostali nie mają zdania. A ja o obowiązkowy pobór zapytałem na ulicach Warszawy.
18: Mężczyźni uczą się dyscypliny. No przede wszystkim to, że uczą się posługiwać bronią.
19: Nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach.
17: O możliwych scenariuszach związanych z przywróceniem poboru mówiła dziś wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
20: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką.
17: Przywrócenie poboru najchętniej popierają mężczyźni. Za tym pomysłem jest równo połowa z nich.
16: Ponad 1200 gmin w całej Polsce wciąż nie uchwaliło planów ogólnych. Czas na przyjęcie dokumentu, który określi, co i jak można zbudować, minął z końcem sierpnia. Swojego planu nie mają m.in. Katowice, gdzie jest nasz wóz satelitarny. Z nami ponownie reporter Marek Mikołajczyk. Marku, co jest powodem takiej sytuacji?
21: Ogrom pracy i niedobór urbanistów. Katowice dopiero konsultują projekt z mieszkańcami. Do listopada odbędzie się ponad 20 spotkań. Jak mówią mi mieszkańcy, emocji w mieście nie brakuje.
22: Już teraz mamy tu ruch, a jak jeszcze to nowe osiedle, no to już rzeczywiście ta ulica jest chyba nieprzystosowana.
21: Co by pan chciał w najbliższej okolicy?
23: No podejrzewam, żeby tych bloków wielkich nie było.
24: Niech powstanie jakiś fajny kompleks sportowy, jakieś cokolwiek, ale nie betonaza.
21: Pierwsze spotkanie w najbliższy wtorek w dzielnicy Koszutka.
16: I na koniec ważne jeszcze informacje dla kierowców o cenach paliw. Decyzją ministra energii benzyna będzie jutro o 10 groszy tańsza. Od północy 95 będzie mogła kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. W górę pójdzie natomiast cena diesla o 7 groszy. Olej napędowy będzie kosztował nawet 8 zł 5 groszy.
0: Najbliższe 24 godziny w Puławach, Kazimierzu Dolnym na Łęczowie to zachmurzenie umiarkowane, które będzie wzrastało do dużego, no i będzie padał przelotnie deszcz. Na termometrach możemy spodziewać się maksymalnej temperatury 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Kalendarz nam pokazuje, że jesteśmy w samym środku 42 tygodnia tego roku, czyli mamy środę i to w dodatku jest 14 października, Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich Belfrów, Łukasz Tymków zapraszam na kolejną godzinę razem z nami.
1: Radio Impuls.

0: Kto wcześniej jutro będzie zmierzał do pracy, to musi wiedzieć o tym, że jutrzejszy poranek może być mglisty. IMGW właśnie przysłał ostrzeżenie dotyczące występowania mgieł na obszarze Lubelszczyzny i części Mazowsza, a czyli właściwie we wszystkich powiatach naszego regionu. Bo skoro poranne mgły, no to trzeba będzie jechać dużo wolniej, więc być może warto już teraz nastawić budzik ładnych parę minut wcześniej. I to zarówno ten pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, jak i piąty. A już za chwilę powiemy wam, jak będzie wyglądała pogoda do końca tygodnia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Słowackiego 22 w Puławach. Cena wywoławcza netto 953 333 zł. Termin złożenia oferty do 16 października 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie puławy.grupaazoty.com/ogłoszenia/lokal/Słowackiego/22.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko.

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Po reklamie.
5: Do soboty w Puławach, Kazimierzu Dolnym czy Książenicach będzie cały czas zachmurzenie duże. Od czasu do czasu może jednak pojawić się słońce, zwłaszcza w piątek i w niedzielę. Ale pamiętajmy o tym, że dziś i jutro, bo możliwy jeszcze przelotny deszcz, temperatura maksymalna wynosić będzie od 12 do 13 stopni w tym czasie, a wiatr będzie wiał z zachodu, raczej umiarkowanie, choć okresami może wzmagać się do porywistego.
6: Słuchasz Radia Info.

0: Czy wy wiecie, że w piątek będzie noc bibliotek w całej Polsce? No i z tej okazji właśnie te miejsca zapraszają czytelników na kolejną edycję tej akcji. Dołącza do niej również Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach, która przygotowała m.in. spotkanie poświęcone psiej komunikacji.
1: W ramach Nocy Bibliotek organizujemy seminarium na temat zwierząt domowych, ponieważ mamy też sporo zbiorów publikacji i chcieliśmy to połączyć z ciekawym wykładem, więc zapraszamy. Oczywiście ze względu na ograniczenia osady pałacowej nie można przyjść ze swoim pupilem, ale warto przyjść i posłuchać tego, co się będzie działo.
0: Spotkanie z behawiorystką rozpocznie się o 17, ale atrakcje będą trwały podobno aż do nocy. Dodajmy, że wstęp na doroczną Noc Bibliotek jest oczywiście wolny, czyli bezpłatny. I a propos tej psiej komunikacji, jako posiadacz pięknego i trochę łobuzowatego owczarka niemieckiego, nie mogę się po prostu tego spotkania doczekać. Przepraszam, doczekać.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Masz pomysł na biznes? My mamy dla niego miejsce. Nieruchomości Puławskie oferują lokale biurowe, handlowe i usługowe w różnych częściach Puław. Dęblińska 2, Hala Targowa przy Piaskowej 7, Sieroszewskiego 20 oraz Gdańska 6A. Biuro, sklep, punkt usługowy. Wybierz lokal dopasowany do swoich potrzeb i rozwijaj swoją działalność w dobrej lokalizacji. Nieruchomości Puławskie. Przestrzeń dla twojego biznesu. Sprawdź ofertę na np.puławy.pl lub zadzwoń 81 886 3063.
5: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek Naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: No myślę, że pora już doszlifować do perfekcji plany na dzisiejsze popołudnie. Niedługo wybije godzina 16. W naszym planie na to popołudnie na pewno jest najpierw informowanie Was o tym wszystkim, co ważnego dzieje się zarówno w kraju, jak i na świecie, a potem zagranie kilku naprawdę bardzo fajnych kawałków. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w Puławach. Cena wywoławcza 5 milionów złotych netto. Wysokość wadium 250 tysięcy złotych. Termin złożenia oferty upływa 29 października 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie puławy.grupaazoty.com / przetargi i ogłoszenia / sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
1: Po reklamie.
0: Właśnie minęła godzina 16. Przed nami najnowsze wiadomości.
10: Prokuratura sprawdzi, czy przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do złamania prawa, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie prezydent w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które przed południem Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu. Konferencji prasowej szefa resortu sprawiedliwości wysłuchał reporter Kacper Wróblewski.
11: Dzień dobry.
10: Witamy Cię, Kacprze. Jak według Waldemara Żurka będzie teraz funkcjonował Trybunał Konstytucyjne.
11: A według ministra sprawiedliwości aktualny skład Trybunału doprowadzi do tego, że, tu cytat, sędziowie powrócą do normalnej pracy i do orzekania.
12: Tych sędziów, którzy zostali wybrani przez większość demokratyczną oraz wiem też, że są sędziowie wybrani w czasach PiS-u, którzy chcą odbudowy Trybunału, chcą, żeby zaczął funkcjonować, jest już taka duża liczba, że w najbliższym czasie zobaczymy jakiś przełom w Trybunale.
11: Tak mówi Waldemar Żurek, który poinformował także, że po wejściu do budynku Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek był, tu cytat, szarpany, co tak że ma sprawdzić prokuratura. Jednocześnie według deklaracji ministra sprawiedliwości Maciej Berek ma otrzymać na najbliższe dni ochronę Służby Ochrony Państwa.
10: Dodatkowy 1,8 mld złotych, między innymi dla branży kosmicznej, zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chodzi o pieniądze dla polskich firm ze środków unijnych. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Michale, które kosmiczne projekty mają największe szanse na dofinansowanie?
13: Technologie związane z bezpieczeństwem, tak tłumaczy mi to minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
14: Rozumiemy już, że Unia jest projektem pokojowym, ale żeby utrzymać w Unii pokój, potrzebujemy inwestować w bezpieczeństwo.
13: Projekt, który już dostał 15 milionów złotych, to polski satelita o nazwie Intuition, opisuje jeden z jego twórców Michał Zachara.
15: Satelita Intuition służył, żeby obserwować Ziemię w takim świetle, którego ludzkie oko nie widzi, czy to zastosowania militarne, czy zastosowania cywilne.
13: O pieniądze właśnie na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku.
0: Dziś na pewno będzie padał przelotny deszcz i będzie przewaga zachmurzenia dużego. Taka sytuacja ma panować w Puławach, Kazimierzu Dolnym czy na Łęczowie do jutra. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona będzie wynosiła od 11 do 13 stopni. Nocą temperatura może spaść do zaledwie 6. Ciśnienie atmosferyczne z kolei będzie wynosiło 1012 hektopaskali. No i właśnie przed nami kolejna godzina dzisiejszego popołudnia. To wciąż 14 października i Dzień Nauczyciela, a także święto Alana, Dominika, Fortunata i Małgorzaty. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i nauczycielom, i solenizantom oraz jubilatom. A ja nazywam się Łukasz Tymków i mam dla was wszystkich muzyczny prezent.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Rusza sezon jesienno-zimowy, a więc nasze baterie powoli będą domagały się doładowania witaminą D. Lekarze opublikowali właśnie nowe wytyczne dla Polaków na ten sezon. Dokładne dawki sprawdzicie sobie na takich renomowanych stronach medycznych. Witaminę D znajdziesz też na talerzu, m.in. w tłustych rybach morskich, jajach czy nabiale. Jak wiadomo też, witaminę D można pozyskać dzięki promieniom słońca. Słońca jednak będzie w najbliższym czasie jak na lekarstwo. A o szczegółach już za chwilę w naszej najnowszej prognozie pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklamie.
0: Do soboty i w Puławach, i w Kazimierzu, czy na Łęczowie będzie jeszcze pojawiał się przelotny deszcz. Więcej szans na przejaśnienia mamy na przykład w niedzielę i w piątek. W najcieplejszym momencie dnia termometry będą wskazywały do soboty od 11 do 13 stopni. Ale uwaga, rano będą miejsca, w których termometry wskażą zaledwie 5.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. W tej jesieni wyjątkowo nie jesteśmy rozpieszczani długimi weekendami, ale mam dla was pocieszenie. Już za tydzień czeka nas jednak wydłużony, chociaż tylko jedną godzinę, ale jednak wydłużony weekend. Przed nami zmiana czasu z letniego na zimowy. Jeszcze nie w ten weekend, tylko w następny, jeszcze raz podkreślam. Będziemy mogli spać o godzinę dłużej albo imprezować o godzinę dłużej. Wszystko zależy od tego, jakie sobie plany założycie. A jak wiadomo, warto doceniać każdą ekstra minutę, którą możemy przeznaczyć dla siebie. Bo podobno w życiu piękne są tylko chwile. A już za chwilę kolejna porcja wspaniałej muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Było trochę witaminy D, było trochę też o czasie. Czasem jest tak, że pewne rzeczy dobiegają końca i trzeba powiedzieć do widzenia. Tak jest w moim przypadku. Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę i do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
5: Jest środa, 14 października, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: 6 osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na mieszkalną dzielnicę Łódzka.
7: To stolica obwodu wołyńskiego, leżącego 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Jak informują miejscowe władze, wśród rannych są dzieci.
7: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
8: W ciągu dnia Rosjanie zaatakowali Łódzk kilkoma dronami. Jeden z nich uderzył w hurtownię artykułów spożywczych, często odwiedzaną przez mieszkańców okolicznych osiedli. Ludzie nie zdążyli uciec do schronów, gdy uruchomiono alarm powietrzny.
9: Kiedy przyleciał magazyn, my byliśmy na robocie.
8: Kiedy leciał dron, byliśmy w pracy. Nagle usłyszeliśmy wybuch, zaczęliśmy ewakuować ludzi ze sklepowej sali. Na miejscu zobaczyłem dwóch ciężko rannych. To byli moi znajomi, których często spotykałem w hurtowni. Tak mówił ukraińskim mediom jeden ze świadków. Wszystkie ofiary śmiertelne i większość rannych to pracownicy i klienci tego sklepu. Dodatkowo odłamki uderzyły w stojący w pobliżu 8-piętrowy blok. Tam ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko.
6: Będzie zawiadomienie o możliwości naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
7: Jeszcze dziś sędzia Berek ma złożyć w prokuraturze doniesienie o przestępstwie, do którego miało dojść w Trybunale.
10: Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
6: Zapowiedział już prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Szczegóły zna Tomasz Skory. Tomku, o jakie zdarzenie chodzi?
11: Miało do niego dojść chwilę po szarpaninie między zwolennikami Święczkowskiego a policją przed budynkiem Trybunału. Wewnątrz odbyło się w tym czasie krótkie spotkanie prezesa Święczkowskiego z Maciejem Berkiem, który przedstawił uchwałę o wyborze go na sędziego i potwierdzenie złożenia dziś rano ślubowania. Po jej skończeniu, chcąc podjąć pracę, Maciej Berek wszedł do jednego z pomieszczeń sędziowskich, na co Bogdan Święczkowski miał zareagować fizycznym wypchnięciem go stamtąd. Jak podkreślają świadkowie, naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka mógł się dopuścić tylko osobiście Święczkowski, bo jego poleceń w tej sprawie nie wykonywał żaden z obecnych na miejscu urzędników. To tłumaczy wykonane po zajściu zdjęcie, na którym drzwi osobiście blokuje prezes Trybunału.
5: Na termometrach od 10 do 11 stopni Celsjusza. Zachmurzenie zrobiło nam się duże, no bo mamy te przelotne opady deszczu i one nam towarzyszą i towarzyszyć będą. Na barometrach lekko powyżej 1500-1600 hektopaskali, no i słaby wiatr jedynie w podmuchach odrobinę silniejszy. Rozpoczynamy nasz popołudniowo-wieczorny program po godzinach do 22:00. Sporo muzyki, tej najlepszej, wybranej specjalnie dla Ciebie, oraz również kilka ciekawostek. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: sobie dzisiaj wspominałem swoje dni nauczyciela, choć nauczycielem nie jestem, tylko jako uczeń, co robiliśmy, jak zachowywaliśmy się. No i rzeczywiście różne to były dni nauczyciela. Mam nadzieję, że wasz został spędzony odpowiednio elegancko i kulturalnie, no bo jeszcze przecież w końcu trwa i niektórzy mają zajęcia do późna, albo tych zajęć po prostu nie mają. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich nauczycieli i życzymy im raz jeszcze wiele, wiele spokoju przede wszystkim, no i spełnienia w pracy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dziś, 14 października, oprócz oczywiście Dnia Nauczyciela, mamy również takie święto w kalendarzu jak Światowy Dzień Normalizacji. No i to jest rzeczywiście okazja, żeby docenić tych, którzy tworzą te normy międzynarodowe, bo to właśnie dzięki normom nasz świat jest w miarę uporządkowany, choć nie zawsze, bo na przykład tory kolejowe, wydawałoby nam się, że wszędzie są takie same, a wcale nie. W ogóle ten współczesny, standardowy rozstaw torów kolejowych 1435 mm wywodzi się bezpośrednio z szerokości dawnych rzymskich rydwanów wojennych, bo konstruowano je tak, aby mieściły się w nich zady dwóch koni idących obok siebie. No i taka to norma. Normą jest też, że w wielu krajach te tory są trochę inne, szersze, na przykład w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Uzbekistanie, czy państwach bałtyckich takich jak Litwa, Łotwa czy Estonia, ale również w Mongolii czy Finlandii. Szersze są również w Indiach, Pakistanie czy Bangladeszu, ale nawet w Hiszpanii i Portugalii czy Irlandii. No więc okazuje się, że te normy europejskie jeszcze nie wszędzie dotarły.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz.

0: Pierwsza godzina naszego popołudnia w programie Po godzinach już prawie za nami. Za chwilę będzie 17. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
2: Za mnie. Po reklamie.
0: Jest środa, 14 października, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Policja ogrodziła teren prywatnego zoo w Łącznej koło Wałbrzycha, aby protestujący od wczoraj mieszkańcy nie utrudniali pracy służbom.
7: Przypomnijmy, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami, a poszkodowane zwierzęta są wywożone do innych ośrodków.
6: O wynikach pierwszych oględzin Martyna Czerwińska.
8: Potwierdziły się przypuszczenia prokuratury. Biegli weterynarze stwierdzili brak odpowiednich warunków. Część zwierząt miała nie mieć dostępu do wody pitnej, brakowało lekarstw, a wybiegi i klatki były za ciasne.
9: Skutkiem czego jest pogarszający się stan zdrowia i też następujące zgony zwierząt.
8: Mówi prokurator Mariusz Pindera. Nie wierzą w to mieszkańcy, którzy nie ustają w protestach i zbierają podpisy pod petycją o sprawiedliwy proces. Podpisało się już ponad 1,5 tysiąca osób.
10: Ja w ogóle nie wierzę w to, co się dzieje. To jest koszmar jakiś.
11: Nie było widać żadnych zaniedbań. Zwierzęta były nakarmione. Właściciele i pracownicy chodzili i dbali o to.
8: Mimo protestów zoo udało się już wywieźć ponad 30 zwierząt, to m.in. tygrys, kangury i antylopy.
7: Nie wiemy, jak zagwarantować uczniom bezpieczeństwo, przyznają nauczyciele.
6: Nasz reporter sprawdził, czy w szkołach rzeczywiście odbywają się dla nich regularne szkolenia, o których mówiła ostatnio minister edukacji.
7: Dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych.
6: Michał Radkowski z nami w Faktach. Rozmawiałeś z nauczycielami. Czują się bezpiecznie w pracy?
12: Niekoniecznie. Z jednej strony przyznają, że mają dostęp do materiałów, w których opisano właściwe reakcje na niebezpieczne sytuacje w szkole. Zresztą mówiła o tym 2 dni temu na naszej antenie minister edukacji Barbara Nowacka.
13: Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo.
12: I faktycznie, takie materiały są już w sieci, można do nich zajrzeć, choć jak przyznaje Łukasz Tupacz, polonista z Techniką Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie, fizycznie takich materiałów nie dostał. Nikt go też nie prosił, by się z nimi zapoznał. Zrobił to z ciekawości. Brakuje mu jednak praktyki.
14: Przydałyby się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które służyłyby właśnie wypracowaniu jakichś konkretnych procedur postępowania, ponieważ my na razie tak działamy trochę na wyczucie.
0: Na niebie zachmurzenie duże z małymi od czasu do czasu lekkimi przejaśnieniami dosłownie. My mamy przelotne opady deszczu i to już od jakiegoś czasu. Na termometrach od 10 do 11 stopni Celsjusza, na barometrach od 1007 do 1008 hektopaskali i wieje słaby wiatr, jedynie w podmuchach odrobinę nieco silniejszy. Po godzinie 18 sprawdzimy, czy może być cieplej w październiku, a jeśli tak, to kiedy i gdzie tak było. Poza tym newsy i plotki ze świata show biznesu, a do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Są tacy, którzy twierdzą, że ciepło to już było tej jesieni, a teraz już tylko ziąb i chłód. No tak, rzeczywiście jak spojrzymy dzisiaj na temperaturę, no to nie ma się czym chwalić i z czego cieszyć. To okolice 10 stopni Celsjusza maksymalnie. Ale były już takie dni, kiedy to właśnie 14 października temperatury były iście wakacyjne. To na przykład był rok 1966. Wtedy to w Gorzowie Wielkopolskim odnotowano krajowe październikowe maksimum temperatury. Prawie 29 stopni Celsjusza. Czy jeszcze czeka nas taki dzień tej jesieni?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Czas na newsy i plotki ze świata show biznesu. Nie często zaglądamy do teletrunieniów, ale kiedy chce się wygrać duże pieniądze i stawka jest na przykład 500 000, no to chyba warto sprawdzić, co trzeba było wiedzieć, żeby takie 500 000 zgarnąć. Tak też było w Milionerach wczoraj. No i pytanie brzmiało, w wyniku czego można nabawić się efelidów? No i były 4 odpowiedzi: zatrucia pokarmowego, ekspozycji na słońce, przebywania w wodzie morskiej czy wychłodzenia. No i tutaj uczestnik długo się zastanawiał. Niestety, no, nie miał już koła ratunkowego, ale gdyby kontynuował grę, skłaniałby się ku odpowiedzi A, czyli to byłoby zatrucie pokarmowe, a przypomnę, że pytano o to, w wyniku czego można nabawić się efelidów, po czym Hubert Urbański, no, niestety ze smutną miną stwierdził, że nawet gdyby grał dalej i wybrałby odpowiedź A, nie byłaby to poprawna odpowiedź, a poprawną odpowiedzią jest ekspozycji na słońce, bowiem, jak stwierdził, efelidy to nic innego jak piegi. Ale wygrana 250 000 zł chyba też zadowoliła grę.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Hurtownia kwiatów sztucznych w Górze Puławskiej zaprasza. Ogromny wybór kwiatów na Wszystkich Świętych. Kompozycje kwiatowe, znicze tradycyjne i elektryczne. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Ulica Radomska 37, Góra Puławska przy skręcie na osiedle. Jesteśmy otwarci codziennie do 21:00, również w niedzielę. Chętnie doradzimy w wyborze kwiatów. Zapraszamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dochodzi godzina 7 wieczorem, punktualnie o 19, zatem zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest 14 października, środa. Minęła godzina 19. Zapraszam na wiadomości.
7: Powołanie dron Legionu zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas szkolenia operatorów bezzałogowców w Nowym Glinniku w Łódzkiem.
8: Legion miałby być sformowany spośród osób cywilnych na wypadek konfliktu. Byłby więc zapleczem dla armii.
9: Potrzebujemy setek tysięcy operatorów dronów. To jest też doświadczenie z Ukrainy, które wnosimy do polskiej armii. Musimy mieć przygotowane grupy, bo w każdej jednostce, każda drużyna w Wojsku Polskim będzie wyposażona w drony.
8: Mówił Kosiniak-Kamysz.
7: Obecnie w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów maszyn bezzałogowych.
8: Policja zatrzymała 14-latka z gminy Jabłonka w Małopolsce, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom.
7: Zapowiadał, że spełni groźby następnego dnia w szkole. O sprawie policję powiadomiła dyrekcja placówki, do której zgłosili się zaniepokojeni rodzice.
8: Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
7: Policjanci sprawdzą też, czy miał związek z próbą kradzieży i uszkodzeniem ogrodzenia jednej z posesji.
8: Młodzi Polacy poniżej 24 roku życia są najbardziej sceptyczni wobec przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
7: Reporter Michał Krasoń. Michale, a kto chce powrotu poboru?
10: Najwięcej zwolenników jest wśród osób między 30 a 39 rokiem życia. W tej grupie pomysł popiera nieco ponad połowa badanych. Na drugim biegunie są najmłodsi. Wśród osób poniżej 24 roku życia powrotu poboru chce zaledwie 30%. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
11: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
12: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono i my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt.
8: Wszystkie parametry medyczne po operacji papieża są w normie, głosi komunikat Watykanu.
7: Wczoraj Leonowi XIV w rzymskiej poliklinice Gemelli usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie śródoperacyjne potwierdziło rozpoznanie gruczolako raka płuca.
8: Komunikat podaje też, że papież miał fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju.
0: Temperatura cały czas oscyluje w okolicach 10 stopni Celsjusza. Mamy przelotne opady deszczu w wielu miejscach, malutkie przejaśnienia gdzieniegdzie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to od 1007 do 1089 hektopaskali. Ono się delikatnie tutaj waha. Jeśli chodzi o wiatr, ten na szczęście słaby. Jedynie w podmuchach delikatnie silniejszy. No, trudno tutaj mówić o przyjemnym wieczorze. Chłodno, deszczowo, no i jedynie tylko ciśnienie utrzymuje się na w miarę normalnym poziomie. O godzinie 19:00 muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie oraz sprawdzimy, które wyludnione słynne miasto w USA odżywa oraz czemu krowy mogą zachowywać się dziwnie. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Nie brakuje w naszym kraju miast i miasteczek, które się wyludniają, no bo wszyscy chcą do tych dużych metropolii, ale i niektóre te duże miasta też potrafią, że tak powiem, tracić swoich mieszkańców. Tak też jest za dużą wodą w Stanach Zjednoczonych, a jednym z najsłynniejszych przykładów jest chociażby Detroit, mekka motoryzacji swego czasu, która to w latach 50. zaczęła się po prostu wyludniać, choć wtedy miała swój szczyt i według oficjalnego spisu powszechnego było to prawie 1 850 000 ludzi, którzy mieszkali w Detroit. Następnie od tamtej pory przez 65 lat ta jedna z przemysłowych potęg Ameryki nieustannie traciła swoich mieszkańców. I dopiero w roku 2023 nastąpił jakiś taki historyczny zwrot. I od tego czasu populacja miasta rośnie już trzeci rok z rzędu. Dzisiaj Detroit liczy około 650 000 mieszkańców i jest 26 największym miastem w USA. A więc jest nadzieja dla miast i miasteczek, że może i one zwiększą swoją liczbę mieszkańców. Choć oczywiście trudno się porównywać do takiego miasta jak Detroit, ale gdzieś jakaś mała nadzieja zawsze musi być.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jeśli nie posiadacie własnych krów, to oczywiście możecie zaobserwować je u swojej rodziny, na przykład na wsi, czy u znajomych. No i zwykle krowa, jaka jest, każdy wie, chodzi sobie, gryzie trawę, daje mleko, trochę napaskudzi i potem wraca do obory. No i tak sobie żyje ta biedna krówka, choć okazuje się, że czasami może zachowywać się dziwnie. No i teraz, dlaczego taka krowa może zachowywać się dziwnie, skoro zwykle nic takiego nie robi? Otóż na przykład w Stanach Zjednoczonych w roku 63 przeszło tornado, które przeszło przez dokładnie amerykański stan Illinois i porwało w powietrze właśnie kilka krów. Zwierzęta podobno przeżyły tę niecodzienną podróż bez śmiertelnych obrażeń, ale przez kilka dni następnych zachowywały się tak dziwnie, że wspomniano o tym nawet w oficjalnym raporcie meteorologicznym. Niestety nie mam danych, co robiły dziwnego krowy, ale gdybyście napotkali na swojej drodze dziwnie zachowujące się krowy, no to możecie przyjąć, że gdzieś mogło być niedawno tornado, o którym nikt nic nie wie. Swoją drogą tak się zastanawiałem, jakie dziwne zachowanie mogłoby być u krowy. Nie wiem, chodzenie na dwóch nogach, chodzenie do tyłu, albo na przykład leżenie na plecach i machanie kopytami. No, różne rzeczy się zdarzają, a wszystko to można zrzucić na tornado.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Sądni dobrze.

0: zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Po reklamie.

0: To jest muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie, a my już za kilka chwil punktualnie o godzinie 20 wysłuchamy najnowszych wiadomości, na które zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest środa, 14 października, minęła godzina 20, czas na najnowsze wiadomości.
13: Prezydent nigdy nie odmówił przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
14: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
13: W dodatku na powagę sytuacji Karol Nawrocki odwołał swoją zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii.
14: Przed Pałacem Prezydenckim jest Kacper Wróblewski.
15: Dobry wieczór.
13: Jak Kancelaria Prezydenta tłumaczy zatem, dlaczego do tej pory Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od Macieja Berka i czworga innych powołanych przez Sejm sędziów?
15: Jeśli chodzi o Macieja Berka, to według szefa Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki nie otrzymał potwierdzenia z Sejmu, że Berek spełnia wszelkie prawne wymagania do pełnienia funkcji sędziego Trybunału. Jak mówił Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta dwukrotnie zwracała się do Sejmu o niezbędne dokumenty.
16: Żeby wyjaśnić tę procedurę, ponieważ pan prezydent jako strażnik konstytucji, który ma dopełnić tego drugiego etapu, a więc przyjęcia ślubowania, musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
15: I jeśli chodzi o pozostałą czwórkę sędziów, która nie ślubowała przed prezydentem, to Karol Nawrocki także czeka na decyzję, czy ich powołanie będzie zgodne z prawem, a te decyzje mają podjąć dotychczasowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
14: Trzy osoby zostały zatrzymane po dzisiejszych zajściach przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, przekazuje komendant główny policji.
13: Generał Marek Boroń był gościem Piotra Selaka.
14: Piotr, razem z nami. Dzień
13: witamy,
14: dobry.
13: Piotrze. Za co te osoby zostały zatrzymane?
17: No, na to pytanie odpowiedział sam generał Boroń.
18: Za naruszenie nietykalności policjantów.
17: Komendant przyznał, że zgromadzenie przed budynkiem jest legalne, ale jednocześnie mówił o złamaniu tam prawa. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zostało już zawiadomione, dodawał generał. Mówiliśmy też oczywiście z komendantem o bezpieczeństwie w szkołach. 106 spraw karnych, 66 wniosków do sądów rodzinnych. To bilans dotychczasowych działań działań policji w szkołach. Zostaniemy tam tak długo, jak to będzie potrzebne, tak mówił komendant, ale jednocześnie przyznawał, że sytuacja się powoli uspokaja dzięki ich działaniom.
0: Wieczorne przelotne opady deszczu, one cały czas są z nami, na termometrach też niewesoło, od 9,8 do 10 stopni Celsjusza. Na barometrach tutaj w okolicach 1007-1008 hektopaskali, no i wieje słaby wiatr jedynie w porywach, odrobinę nieco silniejszy. Słuchacie programu Po godzinach, a do 21:00 między innymi sprawdzimy, do czego może doprowadzić szaleńczy taniec oraz kto wygra, kiedy zmierzą się Superman z Kapitanem Marvelem. Do 22:00 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
3: Radio Impuls.

0: Parafrazując pewną piosenkę, którą śpiewał kiedyś Jerzy Sztur, tańczyć każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. No ale trzeba uważać po pierwsze, jak tańczymy i obok czego tańczymy. Trzeba uważać, gdy mamy na przykład otwarte okno, a z pewnością powinna to zrobić pewna 21-letnia studentka z amerykańskiego stanu Georgia, która wypadła z okna na 8 piętrze luksusowego akademika, gdy tańczyła na kanapie ustawionej tuż obok otwartego okna. No, pokonała kilkanaście metrów w dół i na szczęście zatrzymała się na dziedzińcu z basenem umieszczonym na drugim poziomie budynku, a przed śmiercią uratował ją szczęśliwy zbieg okoliczności, bowiem impet uderzenia też zamortyzowała stojąca na dole wyściełana miękkim materiałem ławka. Zatem uważajcie z tymi tańcami, gdzie i jak tańczycie, a jeśli już naprawdę musicie odbyć szaleńczy taniec, pozamykajcie okna.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Psst. Cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
7: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Odwieczna walka gigantów komiksowych postaci trwa. Superman kontra Kapitan Marvel. Tak też jest teraz i tak też było na początku. W latach 40. komiksy o Kapitanie Marvelu, dzisiaj znanym jako Shazam, sprzedawały się momentami lepiej niż przygody Supermana. No i wydawca wówczas tego człowieka ze stali, czyli Supermana, pozwał więc konkurencję, zarzucając jej stworzenie podróbki swojego bohatera. No i ta batalia trwała wiele lat w sądzie, zakończyła się w końcu wycofaniem Kapitana Marvela z rynku. No, teraz wygląda to trochę inaczej, no ale wówczas dość mocne i silne postaci zmierzyły się zupełnie inaczej niż w komiksie, lecz na sali sądowej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest program Po godzinach. Już za kilka chwil będzie 21. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
2: Po reklamie.
0: Jest środa, 14 października i godzina 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
4: Po ponad 7 godzinach rozmów zarządu powiatu sanockiego ze związkami nie ma porozumienia w sprawie zakończenia protestu głodowego w szpitalu.
5: Związek pielęgniarek i położnych podtrzymuje postulat odwołania dyrektorki, a starosta uważa, że nie ma ku temu podstaw.
4: Proponuje mediację, na którą nie zgodziły się dwa związki.
5: Małgorzata Zawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, oświadczyła, że związkowcy rozważają pozwy oraz zawiadomienie prokuratury.
4: Sprawy dotyczą wyrównania wynagrodzeń, niewypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nieodprowadzonych składek.
5: Według związkowców to wina dyrektorki szpitala.
4: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościeliskiej.
5: Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki.
4: Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowywanie tych działek, ale zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
6: Koło mojego domu 70 cm ma obwodnica i nikt się nie pyta nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
7: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
8: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
9: Od kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże, za chwilę będzie 60 lat.
5: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał Maciej Połachicki.
4: Symboliczną pierwszą łopatę wbito dziś w Warszawie pod budowę edukatorium na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych.
5: Ma być to jedno z najnowocześniejszych w Polsce miejsc, gdzie można poznać kulisy produkcji filmowych.
10: Zamierzamy tutaj prowadzić warsztaty filmowe, ale nie tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, tylko przede wszystkim dla wszystkich miłośników, ludzi zainteresowanych filmem.
5: Z zastępcą dyrektora wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych Joanną Skierską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Czas sprawdzić naszą wydłużoną prognozę pogody dla Puław i okolic. Noc zapowiada się jednak chłodna, z opadami deszczu, ale nie cała. Później już tylko i wyłącznie pochmurno. Temperatura spadnie minimalnie do 7-6 stopni nad ranem. Deszcz powróci do nas z rozpoczęciem dnia. Niestety jutro od godzin porannych również przelotne opady. W ciągu dnia temperatura maksymalnie osiągnie 13 stopni Celsjusza, ciśnienie na zbliżonym poziomie jak dzisiaj. Słuchacie programu Po godzinach do 22. Zostawiam was z dużą porcją muzyki, ale o 21.45 zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia. A do 22. witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Plus.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impulse.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radiu Impuls czas na podsumowanie wiadomości lokalnych. Oto tematy, które mieliśmy dla Was w środę, 14 października. A zaczynamy od informacji o wypadku przy pracy w późny wtorkowy wieczór przed godziną 22 do zakładu przy ulicy Rokickiej w Stężycy. Wezwano służby, ponieważ kobieta utknęła w maszynie do cięcia warzyw. Zanim na miejsce dotarli lokalni strażacy, inni pracownicy zdołali ją uwolnić. Kobieta doznała urazu dłoni i została przekazana pod opiekę ratowników medycznych. W działaniach uczestniczyli strażacy z jednostek OSP Stężyca i Dęblin Masów, ratownicy medyczni oraz policjanci. Trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tego wypadku. Natomiast w Puławach we wtorkowe przedpołudnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Juvenis Forti. Otrzymały je trzy uczennice szkoły podstawowej nr 11 w Puławach: Zofia Lalak, Bianka Lalak i Oliwia Mrozek, za to, że wykazały się odwagą i opanowaniem, udzielając pomocy kobiecie z silnym krwotokiem. O tym, jak dokładnie wyglądała ta sytuacja, opowiedziała nam jedna z uczennic, Zofia Lalak.
1: To było 21 czerwca tego roku, przed zakończeniem roku szkolnego parę dni. I wraz z Bianką, z siostrą i z koleżanką Oliwią Mrozek poszłyśmy się spotkać ze znajomymi na Błonie do takiego parku niedaleko szkoły. W drodze spotkałyśmy panią, która krwawiła z nogi i zapytałyśmy się jej o pomoc. Pani powiedziała, że nie potrzebuje pomocy, ale i tak jej pomogłyśmy. Powiedzieliśmy, że potrzebuje po prostu tej pomocy. Pani krwawiła z nogi, opowiedziała nam, że pękł jej żylak już teraz drugi raz i odczepił się strupek od tego żylaka. Jechała rowerem i nie zabezpieczyła go bandażem. Pani miała bandaż swój i zabandażowałam pani, żeby ucisnąć tą ranę tego żelaka, żeby nie krwawiła z nogi, zacisnęłam jej tym bandażem. Następnie zadzwoniłyśmy na pogotowie, na 112. Pani dyspozytorka przełączyła mnie z pogotowiem i pan z pogotowia udzielił mi instruktażu. Miałyśmy wziąć monetę 2- albo 5-złotową najlepiej i uciskać miejsce rany przez gazę. Uciskałam do czasu przyjazdu karetki. To się dobrze skończyło i do tej pory trzymam monetę na studia medyczne. To taki mój, że tak powiem, wyznacznik będzie, że to jest to, że od 8 roku życia planuję tę medycynę i że to był taki moment, że to ma się stać, po prostu, że to się po coś stało.
0: Współcześnie bardzo dużo mówi się o tak zwanej znieczulicy. Dlaczego więc uczennice zostały z poszkodowaną kobietą do przyjazdu karetki? Kontynuuje Zofia Lalak.
1: Mama nas bardzo uczulała zawsze na krzywdę ludzką, że trzeba pomagać. Na znieczulicę nas bardzo społeczeństwa zraziła, że trzeba pomagać, po prostu udzielać tej pomocy. A tak i intuicyjnie z życia też wiedziałam, że no trzeba zatrzymać to krwawienie, żeby pani się też nie wykrwawiła.
0: Postawa uczennic to także powód do dumy dla ich nauczycieli, mówi Monika Mocarska, dyrektor szkoły podstawowej nr 11 w Puławach.
2: Cieszę się bardzo, że tak się zachowały, że nie poszły na marne i starania rodziców w wychowaniu, i starania szkoły. Mam nadzieję, że będą następni, którzy będą naśladować swoje koleżanki. Jest to dla nas takie po prostu pocieszenie, myślę w ogóle dla nas, jako dla społeczeństwa, że tacy ludzie się znajdują, że to, o czym ciągle się mówi, że jest taka znieczulica społeczna, nie znajduje tutaj potwierdzenia, że są ludzie, którzy po prostu potrafią pomóc.
0: Jak się okazuje, to nie pierwsze odznaczenie Juvenis Forti, jakie otrzymali uczniowie tej placówki.
2: Sytuacja dotycząca pomocy innym osobom nie zdarzyła się w naszej szkole po raz pierwszy. Kilka lat temu mieliśmy podobną sytuację, tylko wtedy odbyło się to w zaciszu domowym. Jedna z naszych uczennic pomogła swojej mamie. Jej pomoc, jej wezwanie karetki zostało ocenione bardzo wysoko. Również była odznaczana, tylko wtedy nie odbywało się to na terenie szkoły, tylko została zaproszona do Lublina i ja wtedy też rozmawiałam z osobami, które oceniały, w jaki sposób ona to zrobiła, i to było małe dziecko i oceniono właśnie jej postawę jako bardzo dojrzałą, taką, która odniosła duży skutek.
0: Dyrektor Monika Mocarska zdradza też, w jaki sposób Puławska 11 edukuje uczniów na temat pomagania innym.
2: Staramy się na zajęciach, na godzinach wychowawczych rozmawiać na takie tematy. Rozmawiamy z uczniami, przeprowadzamy różne zajęcia, wspieramy się tutaj różnymi zewnętrznymi takimi akcjami. Po prostu chcemy, żeby nasi uczniowie oprócz tego, żeby mieli to gdzieś zakodowane w sercu, to żeby mieli też po prostu wiedzę na ten temat, więc szkoła tutaj stara się jak tylko może wykorzystywać wszelkie możliwości w tym zakresie.
0: Medal Juvenis Forti przyznawany jest przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Może zostać nadany dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. O szczegółach mówi starszy brygadier Krzysztof Morawski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
3: Dowiedzieliśmy się o takiej sytuacji, która miała miejsce i to jest właśnie doskonała okazja, żeby wystąpić z wnioskiem do komendanta głównego, który ustanowił specjalne odznaczenie, takie, które właśnie jest pewną nagrodą, podkreśleniem pozytywnych postaw, bo to właśnie o postawę chodzi. Kiedy ludzie z dobrej woli, w okolicznościach, które niekiedy przerażają, są okazją do tego, żeby podjąć działania i uratować komuś życie. I to właśnie odznaczenie jest nagrodą dla takich osób, wyróżnieniem.
0: Służby dbają też o to, by jak najwięcej osób wiedziało o podstawowych zasadach udzielania pomocy w nagłych sytuacjach.
3: Państwowa Straż Pożarna od wielu lat już uczestniczy w procesie edukacji. Tutaj każdą okoliczność wykorzystujemy do tego, mówimy. To nie tylko Państwowa Straż Pożarna. Dzisiaj wiele takich tematów jest wykorzystywanych na szerzenie właśnie takich bardzo pozytywnych postaw. Z pierwszą pomocą od wielu lat tutaj mamy swoją taką ofertę edukacyjną, gdzie właśnie staramy się te takie dobre wzorce przedstawić, ale to jest szeroki zakres różnych instytucji, różnych służb, które właśnie takie elementy przedstawiają.
0: A czy często w naszym regionie zdarzają się sytuacje, które można nagrodzić medalem Juvenis Forti?
3: Myślę, że w odniesieniu do tych trzech dziewcząt, które zostaną uhonorowane tym odznaczeniem, jest niewiele. Tutaj zbiegło się kilka rzeczy. To są dobre praktyki, wiedza, nie tylko teoria. Wiedza, która w pewnym momencie jest motorem do tego, żeby nie bać się podjąć działania. Właśnie to jest główną przyczyną. Czasami jesteśmy przygotowani do czegoś teoretycznie, ale niestety przychodzi taka sytuacja, jest bariera i boimy się podjąć tych działań, które są bardzo istotne.
0: Komendant powiatowy PSP w Puławach, starszy brygadier Krzysztof Morawski, podkreśla, że uczennice puławskiej jedenastki dały przykład godny naśladowania.
3: Te trzy dziewczynki okazały się bardzo odważne, wykorzystały teorię i przystąpiły do działania. Z oceny specjalistów, bo to jest ocena ratowników medycznych, te działania z pewnością przyczyniły się do uratowania tej osoby, której udzielały pomocy.
0: Słuchacie podsumowania wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do powiatu zwoleńskiego, gdzie służby zwracają uwagę na nowe zagrożenie. Powiatowy lekarz weterynarii w Zwoleniu ostrzega przed grypą ptaków. Ostrożność powinni zachować nie tylko hodowcy, stosując zasady bioasekuracji, ale też ci, którzy w plenerze natrafią na ciała martwych dzikich ptaków. Takie przypadki należy zgłaszać odpowiednim służbom, które sprawdzą, czy zwierzę mogło być zakażone. Jesienna migracja dzikiego ptactwa sprzyja rozprzestrzenianiu się grypy ptaków, a zagrożenie dotyczy nie tylko dużych ferm, ale również przydomowych hodowli drobiu. A lubelscy plantatorzy chmielu mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie strat po tegorocznych upałach. Ministerstwo Rolnictwa umożliwiło składanie oświadczeń, na podstawie których specjalne komisje oszacują szkody. Złożenie wniosku to pierwszy krok do ubiegania się o pomoc finansową, ale jej przyznanie nie jest automatyczne. Trzeba też pamiętać, że na tę samą powierzchnię uprawy można skorzystać tylko z jednej formy wsparcia związanej z tegorocznymi zjawiskami pogodowymi. Terminy składania zgłoszeń ustalają poszczególne samorządy. Do wtorku 20 października oświadczenia przyjmują urzędy w Puławach, Kazimierzu Dolnym, Karczmiskach, Wilkowie i Łaziskach. Z kolei do czwartku 22 października dokumenty można składać w Nałęczowie, Kurowie i Poniatowej. jeszcze informacje dla kierowców. Kierowcy w Baranowie mogą już korzystać z dwóch wyremontowanych ulic. Prace na ulicach Powstania Styczniowego oraz Generała Kruka Heidenreicha dobiegły końca, a nowe nawierzchnie są gotowe do użytku. Łącznie ułożono prawie 570 metrów asfaltu, utwardzono również pobocza i zamontowano nowe oznakowanie. Kierowcy powinni jednak pamiętać o ograniczeniu prędkości. Na obu ulicach obowiązuje limit do 40 km na godzinę. Natomiast w Karczmiskach Pierwszych rozpoczął się remont mostu i z tego powodu zmieniła się lokalna organizacja ruchu. Ulica Centralna jest teraz drogą bez przejazdu. Nie można z niej wyjechać na skrzyżowanie z ulicą Opolską. Jednak w przeciwnym kierunku ruch pozostaje możliwy. Z Opolskiej można skręcić w Centralną, między innymi po to, żeby dojechać do żłobka. Na trasie jest już zamontowane tymczasowe oznakowanie. Władze gminy proszą, żeby się do niego stosować i zachować szczególną ostrożność. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont mostu na drodze wojewódzkiej nr 824 ma się zakończyć jeszcze w tym roku, 21 grudnia. W tym podsumowaniu wiadomości Radia Impuls to już wszystko. Do usłyszenia.
4: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dzisiaj wydanie wiadomości.
4: Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera. Tak zdecydował wieczorem Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Mężczyzna, przypomnę, został zatrzymany w niedzielę. W jego mieszkaniu służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N. usłyszał w sumie aż 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania obalenia siłą władz państwowych. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Są zarzuty dla 5 osób związanych z ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy ZOO, którzy od 2 dni utrudniają służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
5: Dla mnie to jest chora sytuacja. Są wywożone zwierzęta. Co roku jestem tutaj z dziećmi. Co roku widzę postępy. Rozbudowane jest coraz bardziej ZOO. Zwierzęta są zawsze zadbane. Dobrze są traktowane.
6: Wiem, jaki był stan zwierząt. Wiem, jakie miały warunki.
7: Pan jest pracownikiem ogrodu?
6: Tak, jestem pracownikiem ogrodu. No i mogę zaświadczyć, że zwierzęta miały dobre warunki.
4: Według prokuratury poszkodowanych ma być jednak nawet 500 zwierząt. Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To 3 postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się jutro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii?
8: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
3: Czas sprawdzić naszą wydłużoną prognozę pogody dla Puław i okolic. Noc zapowiada się jednak chłodna, z opadami deszczu, ale nie cała. Później już tylko i wyłącznie pochmurno. Temperatura spadnie minimalnie do 7-6 stopni nad ranem. Deszcz powróci do nas z rozpoczęciem dnia. Niestety jutro od godzin porannych również przelotne opady. W ciągu dnia temperatura maksymalnie osiągnie 13 stopni Celsjusza, ciśnienie na zbliżonym poziomie, jak dzisiaj. I tak nasz program po godzinach dobiega końca. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam. Mówię do usłyszenia jutro o 17:00 i życzę Wam oczywiście spokojnej i ciepłej nocy.
0: Radio Impuls.